0: patrzą non-stop. Ej gruźba, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo. Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży. Po reklamie.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Z Agnieszką Batuk, założycielką Fundacji W Tym i Graj, założycielką Lufcika na Korbkę, Teatru Złego. Rozmawiałyśmy już nie raz i nie dwa, ale nigdy nie mówiłyśmy o kulisach powstawania spektakli, kulisach powstawania teatru. I teraz taka właśnie rozmowa. Ola Brodziak, zapraszam. Agnieszka Batuk jest z nami.
7: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Dawno, dawno temu, ponad dekadę temu, ale jeszcze przed pandemią, byłam współorganizatorką takiego festiwalu artystów ulicy Ulicznicy i tam zawiązaliśmy pierwsze znajomości pod Lufcika na Korbkę, tak mi się wydaje. Zarówno tam, jak i z moimi przyjaciółmi, z którymi grałam później w Teatrze Młodego Widza, z którymi organizowałam gry fabularne na Śląsku, tak zaczęliśmy się poznawać. Organizowaliśmy wtedy castingi. Jako ten młodziutki Lufcik, który nie miał jeszcze stałego zespołu,

0: rzeczy, oglądamy dobre rzeczy, poznajemy kolegów i koleżanki z braci aktorskiej i lubimy mówić miłe rzeczy, lubimy komplementować, jeśli ktoś na te komplementy zasługuje, i lubimy zapraszać do współpracy. Jest, absolutnie się od tego nie odżegnujemy. Także
1: to ile osób w tej chwili tworzy Luścik na Kortkę?
0: Na przykład podczas festiwalu Kierunek GZM, kiedy to jest tych wydarzeń tak sporo, czy Industriady, czy Nocy Muzeów, no dochodzimy do 30-40 kilku na pewno. A biorąc pod uwagę, że zespół teatralny to nie zespół aktorski, tylko są też scenarzyści, jest reżyser, są osoby odpowiedzialne za kostiumy, rekwizyty, no to do 50 współpracowników
1: takich. To jest
0: takich
1: duża firma, że tak powiem.
0: Tak, tak, tak. Współpracujemy na zasadach przeróżnych ze sobą. Czy to są tam powiązania przyjacielskie, czy są to powiązania właśnie takie zawodowe, firmowe, ale myślę, że potrafimy listę współpracowników zrobić taką, żeby było to 50 osób. To jeżeli chodzi o takie teatry instytucjonalne, to nie jest dużo, bo wiadomo, że za instytucją stoi cała machina administracji, która jest niejednokrotnie większa niż zespół aktorski. U nas zespół aktorski jest większy, zespół aktorski, zespół muzyczny, taneczny, kuglarski, no bo to jest Lufcik na Korpę i to jest teatr zły, to są te przeróżne estetyki, że to nie tylko jest teatr słowa i nie tylko jest teatr przedmiotu czy lalki, ale my jesteśmy też bardzo, bardzo mocno właśnie rozśpiewani, roztańczeni i rozkuglowani. Natomiast za tymi osobami stoją zarówno osoby związane z tym, jak zespół aktorski wygląda, jak i to, co zespół aktorski prezentuje na scenach, które niekoniecznie zawsze są scenami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Mamy za mało koordynatorów pracy artystycznej i za mało producentów, więc tutaj zapraszamy olbrzymie do współpracy.
1: Opowiedz o tych scenach, niekoniecznie profesjonalnych. Mamy jakąś taką najmniej profesjonalną scenę,
0: gdzie graliśmy
1: warunki,
0: no to stara fabryka drutów w Gliwicach, stara fabryka drutu, która jest nieczynną fabryką jak najbardziej, ale my często gramy w fabrykach, bo przecież my jesteśmy industrialni i to był pierwsze nasze kroki, były stawiane w obiektach na szlaku zabytków techniki. Natomiast stara fabryka drutu to było miejsce takie typowo niedostosowane do końca do działań teatralnych. Tam właśnie występowali kuglarze, cyrkowcy na festiwalu Ulicznicy, ale my też z takimi typowymi spektaklami fabularnymi. To było świetne miejsce, jeżeli chodzi o działania plastyczne, ale jeżeli chodzi o działania teatralne, jest to wyzwanie, bo tam trzeba postawić całą technikę, oświetlenie, nagłośnienie. Natomiast zdarzało nam się występować na przeróżnych scenach, gdzie teatry instytucjonalne złapałyby się być może za głowę. W przeróżnych warunkach zdarzało nam się występować zarówno w plenerze przy minus 15 stopniach, jak i przy 40 stopniach. Także to jest cudowne wyzwanie. Żaden dzień nie jest podobny do poprzedniego, co daje oczywiście napęd, no ale nie daje takiego poczucia, to co daje rutyna, czasami poczucie bezpieczeństwa. To na pewno nie.
1: A zatrzymajmy się jeszcze przy Teatrze Złym.
0: Tak jest.
1: Bo Teatr Zły to jest projekt, no nie powiem, że nowy, ale stosunkowo nowy, tak?
0: Postpandemiczny, na pewno.
1: Postpandemiczny.
0: Tak mi się wydaje, że to był wtedy się urodził. Urodził się może troszeczkę wcześniej. Urodził się w momencie, kiedy robiliśmy na zakończenie Industriady którejś bal w operze. U nas nazywał się to Bal nad Bale Tuwima. I nie dość, że Tuwim, i nie dość, że Lufcik na Korpkę, no to wszystko się kojarzyło właśnie, że teatr familijny, teatr rodzinny, teatr dla młodego odbiorca odbiorcy z opiekunami, a zupełnie nie było to dla dzieci. No i wtedy mieliśmy troszeczkę taki zgryz, jak zobaczyliśmy naszą publikę, że musimy to troszeczkę dywersyfikować, żeby ludzie wiedzieli, na co przychodzą. Później przyszła pandemia, która troszeczkę podcięła nam, może nie skrzydła, ale na pewno wywołała w nas emocje. Tym bardziej, że to był rok, kiedy przejęliśmy fundację W to mi graj i mieliśmy

0: olbrzymie plany. Byliśmy po pierwszym zagranym spektaklu na specjalnie zbudowanej dla nas scenie w Prizero Arena Gliwice, gdzie 500 osób, tak miło, na pierwszy spektakl, to myślę, że sceny instytucjonalne naprawdę muszą bardzo się postarać, żeby mieć tylu odbiorców na spektaklach skierowanych do młodych widzów. No i zaraz potem spektaklu...
1: Czyli tak trochę podcięcie skrzydeł.
0: No, było to takie dla nas trudne doświadczenie i w pandemii któryś z tych lat był rokiem Tyrmanda, który oczywiście...
1: I stąd zły?
0: Zły z Tyrmanda, tak. I jaki jest rok Tyrmanda zły, a jaka jest teraz nasza sytuacja zła, a nasz teatr jaki jest? Bardzo, bardzo, bardzo zły. No i tak może z tego takiego troszeczkę niepokoju, ale z tego też pragnienia, żeby grać nie tylko dla dzieci. Aktorzy i cały zespół teatralny bardzo chciał tworzyć też dla starszego odbiorcy. I pierwsze spektakle Teatru Złego to był Różewicz. To nie były wcale jakieś takie rzeczy, które znacie Państwo ze skansenu, czy z naszych teatrogier, które są robione po zmroku, bo to już nie tylko teraz w ramach kierunku GZM, te nasze spacery, to były wszystkie wieczorne spacery i były to wieczorne spacery organizowane przez Teatr Zły.
2: Agnieszka Batuk, założycielka Fundacji W Tomi Graj, założycielka Lufcika na Kortkę i Teatru Złego, zachęca do spotkania z teatrem. Te spotkania mogą się odbywać w różnych okolicznościach przyrody, w różnych miastach, miasteczkach, w czasie najróżniejszych wydarzeń. Weźmy na przykład Industriadę, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, albo Noc Galerii w Gliwicach, czy też najróżniejsze wydarzenia w Chorzowskim Skansenie.
3: Aktywnie na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Wspominaliśmy już w naszych programach o spacerach krajobrazowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski. To taki program pilotażowy, który ma dużą szansę na to, żeby zaistnieć też poza województwem śląskim. Takie spacery odbyły się na przykład w Wodzisławiu Śląskim, w Katowicach czy w Żywcu. Spacerom towarzyszy specjalny e-book, po który można sięgnąć i z którego można korzystać. Zachęca do tego dr Anna Rzemła-Siesicka.
3: To warto wiedzieć.
1: Pani powiedziała, taka podpowiedź, pomoc dydaktyczna, czyli osoby, które idą z Państwem na spacer, potem zabierają innych na spacer, tak? I mogą korzystać z tych wszystkich informacji zawartych w e-booku.
4: Tak, oczywiście. Mm-hmm. Czyli jeśli nauczyciel bierze udział w spacerze, może...
1: Taka później... ściąga do nauczyciela.
4: Tak, najbardziej. Karta pracy, można powiedzieć, tak? Mm-hmm. Nauczyciel może potem zabrać swoich uczniów i skorzystać z całej treści i przekazać dokładnie, znaczy prawie dokładnie to samo, o czym my mówiliśmy. Ja jeszcze dodatkowo na moim spacerze wykorzystuję coś w rodzaju karty pracy, czyli uczestnicy na początku dostają materiały i podczas spaceru uzupełniają tak zwaną krzywą wrażeń, czyli oceniają krajobraz.
1: Musimy się przy tym zatrzymać. Co to jest krzywa wrażeń?
4: Krzywa wrażeń Weicherta to jest taka metoda oceny krajobrazu, która wywodzi się z urbanistyki, czyli dotyczy oceny miasta. To jest już bardzo wiekowa metoda, ma chyba 70 lat, ale jest bardzo taką, powiedziałbym, przyjazną metodą. Służy temu, żeby ocenić krajobraz podczas poruszania się jakąś trasą, czyli właśnie idealnie się nadaje na taki spacer krajobrazowy. Zatrzymujemy się w jakichś szczególnych punktach, mamy kryteria oceny, zapisujemy je punktowo, czyli oceniamy w pewnej skali i na koniec rysujemy wykres po prostu. To jest ta krzywa wrażeń. I w ten sposób potem możemy sprawdzić, jak poszczególni uczestnicy spaceru ten krajobraz postrzegali. Tak? Na koniec porównujemy te wykresy, czy te odczucia były podobne, czy może się czymś różniły i na koniec rozmawiamy jeszcze na ten temat, omawiamy sobie te wykresy. No i wychodzą uczestnicy z czymś jeszcze, z czymś materialnym, tak, oprócz wrażeń i jakiegoś zasobu wiedzy. No, coś tworzą, więc myślę, że to jest też...
1: Wychodzą ze swoją krzywą.
4: Tak, wychodzą ze swoją krzywą, jeszcze dodatkową z mapą zasobów widokowych, gdzie zaznaczają osie widokowe, punkty widokowe, więc to jest taka wydaje mi się ciekawa wartość dodana tego spaceru.
2: To może jeszcze przypomnijmy, na czym polega idea tych spacerów, jak wygląda taki spacer krajobrazowy, tak, na czym się Państwo skupiacie. Weźmy na przykład Żywiec. Spacer krajobrazowy w Żywcu, czyli jak to wygląda, to spotkanie?
4: W Żywcu spacer odbywa się na górę Grojec, no jest to też punkt widokowy. W związku z czym uczestnicy obserwują z góry krajobraz górski, taki krajobraz wiejski, który jest w trakcie przekształceń. I tutaj akurat profesor Michał Sobala zwraca uwagę na procesy, które są widoczne. Też pokazuje historyczne mapy, jak układ wsi i pól wyglądał kiedyś i jakie procesy możemy w tej chwili zaobserwować, procesy zmian. Mhm. Jak postępuje zabudowa, jak zarastają pola uprawne na skutek zarzucania tej, tej działalności.
1: Czyli jak wygląda zmiana po prostu? Tak, jak się zmienia? Mhm. A czy jeszcze osoby, które uczestniczą w tych spacerach, na przykład, nie wiem, ten Żywiec czy Olsztyn, tak? Weźmy takie skrajne miejsca. To są osoby, które właśnie są z Olsztyna, z Żywca? Czy tutaj Państwo widzicie, że jest migracja, tak? Jak to wygląda?
4: Bardzo, bardzo różnie. Nie wiem, jak to wygląda we wszystkich spacerach. Mm-hmm. Nie wymienialiśmy się właśnie, aż tak bardzo tymi danymi. Są osoby, którym się bardzo spodobały te spacery i uczestniczą po prostu w kilku z nich, więc niezależnie od tego, skąd pochodzą. Są osoby faktycznie z okolic, które no, traktują to jako taki właśnie spacer, nie wiem, sobot niedzielny, tak? W swoich okolicach, ale są osoby, które właśnie jeżdżą z daleka. Mieliśmy raz po serii wykładów, mieliśmy panią, która z Suchej Beskidzkiej przyjeżdżała do nas na każdy spacer. Na moim spacerze była też studentka z Lublina, która specjalnie na ten spacer przyjechała pociągiem z Lublina, także no, te osoby szczególnie zainteresowane faktycznie potrafią no, poświęcić się, tak? Poświęcić mnóstwo Lublina swojego czasu. Całe spacery zresztą też nie są krótkie, bo one trwają gdzieś od 2 do 3 nawet godzin, tak? To nie jest taka chwila, to już wymaga pewnego zaangażowania.
1: Ale studentka z Lublina to studentka, nie wiem, geografii, czy jakaś w temacie będąca, tak?
4: Tak.
1: W ten sposób.
2: Spacery krajobrazowe to jest projekt naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Sztuka czytania krajobrazu, taki jest tytuł, temat tych spacerów. Opowiadała o nich dr Anna Rzemła-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Projekt pilotażowy wymyślony przez naukowców z UŚ, prowadzony przez naukowców z UŚ, ale projekt z potencjałem. Niewykluczone, że takie spacery będą się odbywać także w innych częściach kraju. Wszyscy, którzy mają ochotę zgłębić troszkę temat, mogą zaglądać na profil facebookowy na przykład Polskiego Towarzystwa Geograficznego, oddział katowicki. Tutaj informacje, fotorelacje z tych spacerów. No wszystko to, co fajnie byłoby przed spacerem wiedzieć. A dla tych, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej, Polskie Towarzystwo Geograficzne przygotowało specjalny e-book. Można go ściągnąć ze strony internetowej Towarzystwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, na otaczający nas krajobraz. Będziemy mówić o sztuce czytania krajobrazu. Takie czytanie odbyło się już m.in. w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim czy w Żywcu, a szczegóły zdradzi nasz gość.
4: Ja to czytanie krajobrazu porównuję zawsze do czytania książki, no bo to jest takie oczywiście samo się nasuwa, tak?
2: Opowiemy o projekcie wymyślonym i realizowanym przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w naszym regionie. Ale że jest to program pilotażowy, może wyjść także poza region.
3: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Nazywam się Anna Rzemła-Siesicka, jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu. Jestem członkiem zespołu badań krajobrazu. Wszyscy należymy również do Polskiego Towarzystwa Geograficznego. No i wspólnie rozpisaliśmy projekt, otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt nazwany Sztuka Czytania Krajobrazu, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.
2: Sztuka czytania krajobrazu, czyli co? Na czym polega ta sztuka?
4: No właśnie, jest to trochę sztuka, tak? Bo każdy może spojrzeć na krajobraz, ale no niekoniecznie jest w stanie go, no właśnie, odczytać. Możemy książkę otworzyć, nie wiem, album ze zdjęciami, czy książkę z rysunkami, czy nawet samym tekstem i przejrzeć ją, przeczytać tytuł, no i będziemy mniej więcej się domyślali, o czym ona jest, ale dopóki nie przeczytamy treści, no to tak naprawdę będziemy jedynie pobieżnie dokładnie znali
1: pobieżną zawartość.
4: Dowiemy się tak, co w niej jest. I podobnie jest z krajobrazem. Możemy na niego popatrzeć, stwierdzić, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ale możemy też próbować dowiedzieć się o nim czegoś więcej.
2: Weźmy w takim razie konkretne przykłady. Może zacznijmy od spaceru, który pani prowadzi.
4: Ja prowadzę spacer zatytułowany Rzeka Widoków, fizjonomia krajobrazu Lisfarty na obszarach wiejskich w Hadrze. To jest miejsce położone w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Lisfartą, ale mamy spacer właśnie również w Beskidzie Śląskim, w Żywcu, na górę Grojec. Mamy również spacer w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim i w Olsztynie Jurajskim. Mhm. Także tych pięć lokalizacji wytypowaliśmy jako takie duże zróżnicowanie i rzeźby terenu, i właśnie typu krajobrazu.
2: A w Wodzisławiu Śląskim co takiego frapującego było, że aż państwo postanowiliście to pokazać?
4: Wodzisław jest miastem, tak? Czyli mamy tutaj właśnie inny typ niż na przykład w moim spacerze, gdzie mamy tereny wiejskie. Tutaj mamy miasto, które jest takim miastem wielokulturowym, które ma bogatą historię. I tam pani doktor Katarzyna Pukowiec-Kurda pokazuje nie tylko architekturę czy strukturę miasta, ale nawiązuje również do tożsamości tego miasta, czyli pewnego takiego znaczenia tego krajobrazu dla miejscowej ludności. Mhm. Tak o tej tożsamości krajobrazu, czy takich niematerialnych wartościach, również zaczynamy coraz częściej mówić. Mhm. Na każdym spacerze pokazujemy też trochę materiałów, czyli pokazujemy to, co nas otacza, ale staramy się też nawiązać do zebranych materiałów kartograficznych, czyli pokazujemy mapy. Często są to mapy archiwalne, czyli pokazujące, jak kiedyś wyglądał ten teren, również zdjęcia historyczne, no po to, żeby właśnie móc porównać to, jak wygląda ten krajobraz teraz, a jak wyglądał wcześniej. Na moich spacerach kilka razy uczestniczyli, w moich spacerach uczestniczyli również pracownicy Parku Krajobrazowego, więc ze swojej perspektywy też dodatkowo wprowadzali swoje informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje park, z jakimi problemami się muszą mierzyć. Miałam również osoby mieszkające w okolicach. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo oni bardzo dużo o historii tego miejsca powiedzieli. Ja mieszkam w zupełnie innym miejscu, także to wszystko, co przekazuję, to jest taka wiedza nabyta, zupełnie innego rodzaju. Natomiast uczestnicy właśnie wzbogacili też tą moją wiedzę, wzbogacili nasz spacer o takie informacje bardzo lokalne, jak któreś miejsca były kiedyś nazywane na przykład, tak? Albo coś tam się znajdowało, czego nawet na mapach jest czasami trudno odnaleźć.
2: A opowiedzmy jeszcze o spacerach po Katowicach, tak? No bo tych spacerów akurat po Katowicach jest sporo, nie wiem, może być spacer szlakiem moderny, no albo jakiś inny mianownik może być, a w przypadku tych konkretnych spacerów krajobrazowych, jak to wygląda?
4: A ten spacer nazwany jest Od Kuźnicy Żelaza do Serca Metropolii, czyli mozaikowy krajobraz Katowic. Ten spacer prowadzi dr Marta Chmielewska. Spacer rozpoczyna się, o ile dobrze pamiętam, gdzieś w okolicach rynku i prowadzi przez naszą oś kultury, czyli Spodek Nos, Muzeum Śląskie. Później uczestnicy przemieszczają się w kierunku Silesia City Center, byłej Huty Beldon i chyba Gliwicką wracają. No i chodzi o to, że Katowice są młodym miastem. Wyglądały kiedyś zupełnie inaczej, bardzo prężnie się rozwijały. Pani doktor pokazuje jak wyglądały te Katowice kiedyś.
1: Czyli tu jeździły furmanki na przykład, tak?
4: Staw na przykład był, tak? Więc takie zupełnie nieoczekiwane, być w okolicach rynku, także takie zupełnie nieoczekiwane elementy krajobrazu, które były i je utraciliśmy. Ale do dzisiaj też widać wiele elementów historycznych, tak? Czyli mamy sąsiadującą ze sobą zabudowę, już taką właśnie historyczną, dosyć starą, bardziej tradycyjną, a tuż obok rosną nam nowe apartamentowce, tak, czy budynki powstałe w czasach PRL-u, i tutaj mamy właśnie tą mozaikowość, taki kontrast architektoniczny, także oglądamy to, co jest, ale bardzo silnie w kontekście historycznych zmian. Zresztą bardzo często się odnosimy właśnie do historii. Każdy z nas prowadzących zresztą ma inne doświadczenia, zajmuje się innym rodzajem badań. Mamy geografa historycznego, ja jestem z kolei architektem krajobrazu, więc każdy z nas ma inne spojrzenie dodatkowo, przy tego, że są to inne miejsca, to treść tych spacerów jest też zupełnie inna.
2: O spacerach krajobrazowych opowiadała dr Anna Rzemło, Kosicka z Uniwersytetu Śląskiego. Odwiedziliśmy dzisiaj kilka miejsc. Byliśmy nad Lizwartą, byliśmy w Wodzisławiu Śląskim, byliśmy w Katowicach, byliśmy także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskidzie Żywieckim. To są te miejsca, które naukowcy wybrali, żeby pokazać je w zupełnie inny sposób. Wszystkie szczegóły na temat tego projektu znajdziemy oczywiście na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego.
3: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Za chwilę wizyta w Bytomiu, a konkretnie w Bytomiu Sząbierkach, a jeszcze konkretniej w Pasiece, która należy do Uli Mazurowskiej.
7: I jak wszyscy na początku umartwili się, co to będzie przy szkole, no to generalnie to jest takie miejsce, że tam uczniowie nigdy nie docierają. Uczniowie docierają najdalej do boiska, a to jeszcze jest kawał za boiskiem. No i mam te pszczółki tam otoczone zielenią z każdej strony.
2: O pszczołach, o pszczelim menu, o życiu pszczół w Wielkim Mieście i o miodzie z tego miasta już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
3: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
1: Wrócę do tych obaw, tak? Obawy, że pszczoły, że przy szkole rozumiem, że to wynikało z tego, że a co to będzie, jak kogoś urządzą?
7: Urządzą,
1: tak?
7: Pszczoły, tak. No generalnie, żeby pszczoła urządziła kogokolwiek, no to ta osoba musi wejść w interakcję z pszczołą. I musi wejść w to raczej świadomie, ponieważ pszczoły nie są samobójczyniami i wiedzą, że urządlenie skończy się dla nich śmiercią, więc one same z siebie nie atakują. Muszą zostać zaatakowane, muszą czuć się zaniepokojone, no będą broniły swojego ula.
1: Coś musi
7: ula.
1: Się wydarzyć.
7: Tak, musi się coś zdecydowanie wydarzyć.
1: Ale okazało się, że te wszystkie obawy to zbędne były.
7: Zbędne oczywiście. No nikt tych pszczół tam nie atakuje. Pszczoły korzystają sobie z roślin, które w okolicy kwitną. Nie lecą do szkoły. To nie są osy, które przyciąga cukier ciasto. Na drożdżówce. Tak, ciasto, tak, słodycz.
2: Ale powiedz, jak już jesteśmy w Bytomiu Sząbierkach, to czy tam jest, nie wiem, coś takiego szczególnego, specyficznego? Mówię tutaj o roślinach, coś, no nie wiem, jakiś ulubiony przysmak pszczół, tak to nazwijmy. Czy te rośliny no po prostu nie odbiegają od reszty, tak, tego, co znajduje się, nie wiem, czy to w Bytomiu, czy w ogóle w naszym regionie?
7: Bytom Sząbierki jest bardzo zieloną dzielnicą. Już abstrahując, że jest tam park Fazaniec, ale są ogródki działkowe. Jest coś takiego, co się w ogóle nie kojarzy z pożytkami dla zwykłego człowieka, czyli jest cmentarz, na którym jeszcze nie wycięto drzew. A są tam lipy, więc mam piękny dostęp do lip. Ale ostatnim hitem, w zasadzie pierwszym w życiorysie tej pasieki jest to, że mam dużo nostrzyku albo nostrzyka przy pasiece. I to jest taka bardzo niepozorna roślina, która jest jak chwast w zasadzie, występuje tak przy drogach czasami i nikt nie wie, co to jest, natomiast mam tam wysiane, nie wiem, czy tak samo się rozsiało, czy to było specjalnie, ale w każdym razie spore skupisko właśnie tej rośliny, więc liczę na to, że w moim miodzie będzie nostrzyk.
2: A powiedz, ty jesteś na tyle już takim, że tak powiem, doświadczonym podniebieniem, że nie znając
7: rozróżniają smaki,
2: ładu, nie wiedząc, co tam się wydarzyło, nie wiem, na zapleczu, to jesteś w stanie rozróżnić miód z lipy od takiego miodu, nie wiem, nostrzykowego albo jakiegoś innego, jak to jest?
7: Znaczy, lipy to akurat łatwo jest rozróżnić. Lipa, akacja, natomiast miód z miasta to jest miód wielokwiatowy, więc tam jest miks wszystkiego, co akurat w danym momencie kwitnie, bo jak kwitnie nostrzyk, to kwitnie też lipa, koniczyna.
2: Czyli miód wielokwiatowy.
7: Tak, to jest zdecydowanie miód wielokwiatowy, więc chciałabym mieć taki wyczulony smak, żeby rozróżnić cały bukiet, ale niestety nie mam.
2: Ula Mazurowska, pszczelarka, zapraszam do pasieki w Bytomiu.
3: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: A nasz kolejny gość, Agnieszka Batuk z Lufcika na Korbkę, zaprasza do teatru rodzinnego. Czyli jakiego?
0: Jest to teatr rodzinny, skierowany troszkę do tego, jak się to mówi, odbiorca familijny, czyli odbiorca dziecięcy, ale nie tylko dziecięcy, ponieważ my staramy się, żeby nasze spektakle były skierowane także do odbiorcy starszego, który z tym dzieckiem przychodzi, który spędza z nim czas, tak zwany quality time, czyli ten czas jakościowy. I trochę o to chodzi, żeby obecność na spektaklach teatralnych, na warsztatach, na teatrograch, na innych naszych wydarzeniach była obecnością taką jakościową. To jest wspólny czas, który mogą spędzać razem rodziny, gdzie później mogą też o tym rozmawiać. Ale druga strona jest taka, że jest to teatr rodzinny, bo my jesteśmy jak rodzina. Jesteśmy jak rodzina zarówno dosłownie, ponieważ są u nas związki rodzinne, bratersko-siostrzano, rodzicielsko-dziecięce, ale też jesteśmy już tak zżyci. Lufcik na korbkę ma 10 lat około i pracujemy bardzo dużo w tym samym gronie, także jest
1: a
0: to
1: jak najbardziej. A gdzie pracujecie? Bo tak już ustawiliśmy sobie, że tak, jesteście teatrem rodzinnym, teatrem zawodowym, teatrem nieinstytucjonalnym.
0: Tak jest.
1: Czy teatr Lufcik na korbkę ma swoje miejsce, w którym się regularnie spotyka?
0: Na pewno bardzo dużo spędzamy czasu w Pyskowicach i w Gliwicach. To nie dlatego, że jesteśmy koniecznie, ponieważ mówimy, że jesteśmy po prostu ze Śląska. Jest nas dużo i każdy z nas mieszka w innej miejscowości. Także jesteśmy po prostu ze Śląska, natomiast miejsca, gdzie możemy się spotkać na próbach, mamy w Gliwicach i w Pyskowicach. Mm-hmm. Na stacji kultury w Pyskowicach, na której na przykład robimy lato w teatrze i spotykamy się zarówno ze starszymi lufcikami, jak i z zupełnie młodymi lufcikami, którzy mm-hmm. mają na przykład 7-8 lat, ale te pierwsze lufciczki, które miały kiedyś 7-8 lat, to teraz czasami bywają u nas już pełnoprawnymi lufcikami, bo są osobami młodymi, dorosłymi, jak to się mm-hmm. mówi. I w Prizji Arena Gliwice też mamy takie miejsce, gdzie są, jest to nasze miejsce prób, a później jak już gramy, to mamy to szczęście, że zarówno Państwo przyjeżdżacie do nas, jak i my możemy odwiedzać Państwa w Waszych miastach, miejscowościach, miasteczkach, wsiach, bo jesteśmy tym teatrem wędrownym takim.
1: Czyli mamy tak, teatr rodzinny, wędrowny, zawodowy, nieinstytucjonalny.
0: Tak.
1: Coś jeszcze tutaj należało?
0: Ofowy.
1: Ofowy.
0: Tak bym to powiedziała. Zresztą to nie jest tylko dlatego, że bym tak powiedziała, czy że z panią redaktor tak powiemy, ale jesteśmy z programu OFF Polska. Tutaj mniej lufcik, który jest taki rodzinny, a bardziej młodszy brat lufcika skierowany dla dorosłych, czyli Teatr Zły. Teatr Zły kwalifikowany jest jako teatr ofowy i tak staramy się właśnie ten off profesjonalizować troszeczkę, ale niekoniecznie wtłaczać go w ramy takiego mainstreamu rzeczy, które są do obejrzenia na scenach instytucjonalnych. Zachęcamy do oglądania na scenach instytucjonalnych, a my staramy się wychodzić troszeczkę poza ramy i łączyć różne techniki teatralne i łączyć różne estetyki w tym teatrze. No to pozwala właśnie off.
2: Na spotkania z teatrem, tym dla młodszych i tym dla starszych, zapraszała Agnieszka Batuk.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk. Sponsorem audycji jest Develia. Realizuje

0: Gliwicach, skrzyżowanie ulic Bojkowskiej i Rolników przejdzie metamorfozę. Powstanie czterowlotowe rondo, które uporządkuje ruch, poprawi płynność przejazdu, bezpieczeństwo, ale zanim to wszystko nastąpi, kierowcy muszą spodziewać się zwężeń i ruchu wahadłowego.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
2: Jak zaczynać coś dobrego, to najlepiej od rana i od razu. Dzisiaj środa, 14 października, Waldek Darłak, siemano, dzień dobry, hej. Jest już 6:30, to co? Podkręcamy tempo.

Jeleniem i Ellie Goulding w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na środę, całkiem miło. To żeby było jeszcze milej, to ja mam pytanie. Czy ktoś kiedyś wręczył wam jakiś prezent o tej porze? Za 21 minut siódma jest. To ja bym chciał to zrobić właśnie, bo jest merch do zgarnięcia. Melotorba czeka. Dzwońcie, bo ja też czekam. 321-321-777. A, no i jeszcze trzy poranne szoty dorzucam do tego zestawu. Czekam na was. Dzwońcie jak najszybciej, jak już jesteście obudzeni i macie telefon pod ręką. No to 321-321-777. Można zgarnąć torbę Meloradia. Przyda się wam na pewno w tym jesiennym sezonie. Czekam teraz.

0: Griffin i Ward Away w Melo Radio. Nie pierwszy raz u nas ten numer, bo przecież fantastyczny kawałek, znacie go już bardzo dobrze, ale za to pierwszy raz Szymon. To poznajcie Szymona. Cześć Szymon, siemano.
1: Cześć, witam.
0: Cześć. Szymon, co tam ci szykuje się u ciebie w środę dzisiaj?
1: W środę, no najpierw muszę najpierw dojechać do pracy, właśnie jestem w trakcie, a później po pracy będę odbierał syna z przedszkola, bo i będziemy najprawdopodobniej szli do kina na jakiś seans, ale na co to jeszcze nie wiem, pewnie sobie coś wybierzemy razem.
0: Szymon, słyszę, że się zapowiada energiczny, fajny dzień i bardzo dobrze, takie lubię najbardziej, a jeszcze bardziej to ja z samego rana mam coś takiego, co też lubię, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo, Melo.
0: Szymon, na szybko czy na spokojnie?
1: Na szybko.
0: Samochodem czy pociągiem?
1: Pociągiem.
0: Musiał chwilę się zastanowić, to teraz uwaga. Morsowanie czy ciepły prysznic?
1: Ciepły prysznic.
0: A próbowałeś kiedyś z morsowaniem?
1: Nie, ale zawsze, już od 2 albo 3 lat już mam w planach, ale cały czas to nie wychodzi.
0: Słuchaj, ja też wiem, o co chodzi, też mam to w planach i zawsze o morsowaniu myślę wtedy, kiedy biorę sobie ciepły prysznic. Wtedy się o tym fajnie myśli, nie? Pozdrawiam.
1: Dokładnie.
0: Fajnej środy dla ciebie, Melotorba, pakujemy i wysyłamy. Bye, hej.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Burakietel, My Life is Going On w Melo. Tak lecimy z tą środą i tak podkręcamy tempo, a Marcin ma dla was newsy.
1: Słuchajcie, ja wiem, że jest dopiero środa, ale ja już wam powiem, czego lepiej nie robić swojej wątrobie, żeby była zdrowa.
0: Za 7 minut, 7 rano.
2: A już o 7 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Za chwilę też sprawdzimy prognozę pogody na środę.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Koreczka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Po reklamie.
17: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
18: Dzisiaj raczej pochmurno niż pogodnie i słonecznie, do tego deszczowo od czasu do czasu, przede wszystkim wczesnym popołudniem może padać. To jest kolejny dzień z kapryśną pogodą. Jesień pokazuje się z tej mniej sympatycznej strony, ale spokojnie, cierpliwości. Jutro jeszcze duże zachmurzenia, w piątek słońca nie zabraknie, będzie ładnie i ciepło, nawet 15 stopni, powtórka w sobotę.
19: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
20: 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera i ministra obrony. Krzysztofowi N. grozi do 15 lat więzienia. W jego mieszkaniu służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe, mówi prokurator Piotr Skiba.
21: Pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
20: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Hubert Hurkacz w 1/8 finału zakończył swoją przygodę na turnieju tenisowym w Szanghaju. Po bardzo zaciętym boju przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce skupi się na bezpieczeństwie, wciąż jednak trwają rozmowy o jego zadaniach. Podjadanie w nocy może szkodzić wątrobie, tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Wątroba jest szczególnie wrażliwa na zaburzenia rytmu dobowego.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Dzisiaj od rana to my wszyscy jesteśmy szczególnie wrażliwi na tą środę. Oby nic tutaj nie zaburzyło odpowiedniego rytmu, my o to odpowiednio zadbamy, bo przecież podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, jest siódma.

All Around the World i Rehab w Melo. Już 11 minut po godzinie 7, już środa, 14 dzień października, czyli dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Pozdrawiamy wszystkie panie nauczycielki i nauczycieli. I uwaga, słuchajcie, to jest tak, że daty z historii albo wzory z matmy to mogą wam z głowy wylecieć, nie? Ale są takie zdania waszych nauczycieli, które pamiętacie przez całe życie. No to my dzisiaj prosimy o takie zdania właśnie. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele? Co tam pamiętacie, co? Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie koniecznie z takimi tekstami właśnie na meloradio.pl. Znajdziecie ikonkę na dole strony. Jak wejdziecie z telefonu, to od razu łatwo kliknąć i można nagrywać. To co? Jakie charakterystyczne teksty pamiętacie? Jakie mówili albo mówią często wasi nauczyciele?

17 minut po 7. To jest Melo Radio, podkręcamy tempo i czekamy na bajeczne teksty waszych nauczycieli. No wiecie, takie teksty, co to zostały wam w pamięci. Dawno temu już słyszeliście i zostały z wami na zawsze. Albo może właśnie wasz nauczyciel albo nauczycielka rzuca takimi tekstami bardzo często aktualnie. Co? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na takie charakterystyczne teksty waszych nauczycieli za te najfajniejsze, najlepsze. Mamy oczywiście merch do zgarnięcia dla was i pozdrowienia dla nauczycieli. Słuchajcie, jest taki bieg, w którym można wziąć udział w Stanach Zjednoczonych, ale on jest o tyle oryginalny i niesamowity, że wprawdzie startujecie na starcie, ale nie biegniecie do mety, tylko przed nią uciekacie, bo meta goni zawodników. To jest taki bieg, w którym po 30 minutach, jak wy startujecie, rusza specjalny samochód, który jest jednocześnie taką metą, no jak to auto was minie, no to odpadacie. Słuchajcie, zabawa bardzo popularna, ale tak sobie myślę, że nie chciałbym tak trenować z weekendem, a mam wrażenie, że trochę tak jest. Niby środa, cały czas mamy wrażenie, że jakoś tak do tej mety daleko.

0: Sylwa Bampa On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w środę dzisiaj. No i czekamy na wasze głosówki. Jakie teksty charakterystyczne, takie, które zostały wam w głowie na lata, mówili wasi nauczyciele? Czekamy na te teksty. Nagrajcie głosówkę na meloradio.pl. Można wbijać najłatwiej z telefonu, tam słuchawka na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, a potem usłyszeć się w Melo. A za takie najlepsze, najfajniejsze, to my wam wysyłamy fajny Melo Merch. Z takich tekstów chyba, które słyszeli wszyscy. No to na przykład nie gadajcie, bo was przesadzę, albo ostatnia ławka cisza. Prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
2: Wielkie nazwiska, wielkie emocje, wielkie widowiska. Bryan Adams, Super Enduro KSW i wiele więcej w PreZero Arenie Gliwice. Pełny kalendarz na prezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
10: Ale że już?
9: No już.
10: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
9: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
10: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
9: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
16: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
15: A co to znaczy CCD?
16: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
17: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
18: Od Oleofarm.
19: Po reklamie.

0: Nie kiemy na Starships w Melo. No to jakie teksty waszych nauczycieli zapamiętaliście tak naprawdę na długo? Co takiego mówili?
1: Nie reaguj, to mu się znudzi.
0: O, wiadomo.
2: Mój nauczyciel zawsze mówił, jak bawiliśmy się telefonami na lekcji: Damian, schowaj ten telewizor do kieszeni.
0: No i Damian chował.
3: Moja pani od geografii biła ręce i majtki opadają.
0: Mhm. No jeszcze jeden, standardowy, klasyczek.
4: Dzwonek jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia.
0: No wiadomo, jasne. Nie? Za 18:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. To ja wam coś powiem jeszcze. To James Hype i Confession. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl już pojutrze. Najnowsze notowanie pychu zaproszę jak zwykle w piątek po 18. A za chwilę na newsy Marcin zaprasza.
1: A w nich będzie stary niedźwiedź, który wcale nie śpi mocno, tylko bawi i uczy.
2: A już o 8 zagramy
0: Dab Dogs, How Does It Feel? Tak, podkręcamy tempo i dobrze się bawimy razem z wami. No i nie śpimy. Za 8 minut 8.
2: Autopromocja.
3: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
4: Do zakuwania w nocy?
3: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
2: Idę w Melo.
3: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
4: Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18.
3: Pychu, zapraszam.
2: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
5: Bo nie warto stać w miejscu.
6: Bo liczy się dobra energia.
5: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Codziennie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Muzyka i głos.

0: DeVitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
1: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Katowice, Roździeńskiego 91 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Są miejsca, do których przychodzisz i są takie, które przeżywasz. Twoja ulubiona klubowa impreza wraca do Krakowa 23 października wysoko nad miastem na dachu jubilatu. This Place. Zagrają Mauro Toretta, Delu, Sinch. Jedna noc, muzyka, światło, ludzie i moment, który tworzymy razem. 23 października, start 22. Jubilat Kraków. Bilety dostępne na GoLink.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: O reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
1: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach ponawia apel do kierowców, by nie wjeżdżać do Tychów od strony Katowic przez Czułów. Trwają prace na ulicy Katowickiej, potrwają jeszcze około miesiąca. W tej chwili obowiązuje ruch wahadłowy i kto wjeżdża do Tychów przez Czułów, no, stanie w korku.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie. Pogoda.
1: Dzisiaj przewaga zachmurzenia i deszczu, tylko od czasu do czasu będzie ładniej, pogodniej, słoneczniej. Na termometrach w Katowicach, w Gliwicach, w Zabrzu 14 stopni to jest temperatura maksymalna. Jutro podobnie, a w piątek coś naprawdę sympatycznego, bo słońce przede wszystkim, to będzie ładny dzień, pogodny i cieplejszy, 15 stopni. Niemniej przyjemna będzie sobota, też dużo słońca.
2: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi przedmiot, który może być niebezpieczny. Nie będzie natomiast przeszukiwania plecaków czy bramek, jak na lotnisku. To dobre rozwiązanie, mówi dyrektor podstawówki nr 15 w Lublinie, Roman Kotarski.
4: Dobra współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami w tym momencie wystarczy.
3: Szkoły do odwołania będą patrolowane przez policję i straż miejską. Śledczy cały czas badają, jak doszło do śmierci czteroosobowej rodziny w jednym z mieszkań w Kielcach. Prawdopodobnie 55-latek zabił najpierw swoją rodzinę, a potem sam odebrał sobie życie. Unia Europejska ograniczy import chińskich samochodów hybrydowych. Będzie to maksymalnie 350 tysięcy pojazdów rocznie. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Pierwsza książka z niedźwiadkiem o małym rozumku, który kocha miodek, ukazała się w 1926 roku.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A jeżeli wy oprócz miodku uwielbiacie i kochacie rywalizację, to mam coś dla was, czyli naszą zabawę Ostatnie Słowo. To już niedługo. Wcześniej podkręcamy tempo i gramy, gdy inni gadają. Jest już ósma na zegarach.

0: Hit My Heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was zabawę, ostatnie słowo, a to jest taka zabawa, w której trzeba powiedzieć jak najwięcej słów z danej kategorii. Z jakiej kategorii? A to się dopiero dowiecie, ale już możecie dzwonić.
1: 321-321-777. Zapamiętajcie ten numer, no.
0: Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie już teraz do zgarnięcia Melo Merch. Są fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to można zgarnąć u nas. No i do tego Melo Torba. Taki zestaw czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej teraz pod 321-321-777. Zaczynamy zabawę już za chwilę. Czekamy na dwie osoby, które mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć Melo Merch. Dzwońcie.
1: No dalej, telefon gadżeta.

0: Ostatnie słowo.
1: To już 16 minut po 8 i dwóch mocnych zawodników po drugiej stronie jest Krystian. Cześć Krystian.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, Krystian w pracy, ale już myśli o tym, że po pracy to jakiś film sobie będzie oglądał. Jest też Zbyszek. Cześć Zbyszek.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: A Zbyszek to myśli o tym, żeby na siłkę się wybrać, bo jakiś tam mocny plan wspinania się po górach jest chyba w najbliższej przyszłości, no nie, Zbyszek?
3: Tak, coś tam jest, tak.
1: Mocny plan. No dobra, słuchajcie, ja też mam plan. Plan dla was jest taki, że już za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz jeden, raz drugi. Zasady są takie, jeszcze raz przypominam, że słowa po jednym podajecie na zmianę i te słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Krystian po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Krystian, jedno Zbyszek. I znów jedno Krystian i znów jedno Zbyszek. Kto z was, panowie, powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Czy te zasady są jasne?
3: Tak, jasne.
1: Dobra, sprawdzimy, jakim pójdzie. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Przypomnę, Krystian zaczyna pierwsze słowo, potem Zbyszek, potem Krystian, potem Zbyszek. Uwaga, kategoria na dzisiaj. Zwierzęta, które mają ogon. Czas start.
2: Koń.
3: Lis.
4: No Krystian, dalej.
1: Dalej.
2: Koń.
1: Było!
3: Pies.
2: Tot.
3: Pies.
2: Krowa.
1: Koniec czasu! Słuchajcie, jak to jest, że zazwyczaj jak się pyta ludzi, to ludzie mówią, ale proste, ale łatwe, a później następuje mocna weryfikacja. Ale podobało mi się. Kot, pies, krowa, byk. Słuchajcie, to żeście sobie pogadali, naprawdę, no. Remis 3-3. Jury podpowiada. Słuchajcie, melotorba dla Zbyszka i taki prezent również dla Krystiana pakujemy, wam wysyłamy. Trzymajcie się mocno rozgrzani. Na razie, fajnej środy, dzięki. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę się sprawdzić. Być może właśnie na was trafi i to dla was będzie taka szansa i okazja. Słuchajcie, melo, zawsze po 8.

0: I Basik pracuje. Kate Real, Paka Marazzo, Sexy Magic. Dobrze brzmi ten numer i fajnie się przy nim jeździ autem. Na ekranie monitora też. 28 minut po godzinie 8, czyli za 2 minuty będzie w 8:30. Podobno idealna pora na to, żeby pomyśleć o kolejnej kawie. Jeżeli jeszcze żadnej na przykład nie piliście, no to koniecznie ta pierwsza wejdzie idealnie. A ja przygotuję dobrą muzę. Avicii, Rita Ora za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
22: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
21: Ciężka?
22: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
21: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
22: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
21: Chyba kumacji.
23: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
24: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
25: Phonix Ból Uszu Max.
24: Słucham?
25: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
24: Phonix Ból Uszu Max?
25: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
27: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
28: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
29: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
30: Po reklamie.

0: Trips i Kubańczyk w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 18 minut. Będzie 9. Trafiłem na ranking dziwnych wynalazków, jakie przez wieki wymyślali różni ludzie. No jest niezłe. Słuchajcie, lista jest długa. Wybrałem sobie kilka takich rzeczy. Na przykład, słuchajcie, na liście jest osłona na wąsy. No, żeby nie zmokły w czasie deszczu, no. Jest też robot, który karmi pomidorami tylko. Są świecące opony, są parasole do butów i jest jeszcze coś, co pewnie niektórzy chcieliby mieć. Poduszka, ale nie taka zwykła, tylko taka zakładana na głowę, bo dzięki niej można się położyć prawie wszędzie. Wszędzie będzie miękko pod głową. Ale i za taki wynalazek to niektórzy dzisiaj dużo by dali chyba.
1: Jak zakładana na głowę, to w sumie taka podduszka.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Do bogatej kolekcji swoich hitów Armin dorzucił jeszcze ten numer Everlasting, Armin Van Buren i Sasha i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Jest Marcin, będą newsy.
1: A w tych newsach będą dwa zwycięstwa, jedna porażka polskich tenisistek.
0: I będzie 9:00 za 9 minut.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. A jak wysoko temperatura dzisiaj podskoczy, to opowiemy wam w prognozie pogody.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Katowice, Rozdzieńskiego 91 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
5: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
6: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
7: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
5: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
7: Za darmo to uczciwa cena.
5: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
19: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
20: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
19: A co to znaczy CCD?
20: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
21: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.

0: Kierowców musimy uprzedzić przed kolejnymi utrudnieniami, kolejnymi robotami drogowymi, tym razem w Chorzowie. Od dziś drogowcy będą pracować na ulicy Bolesława Chrobrego. Zamknięty będzie dla ruchu fragment drogi od skrzyżowania z ulicą Wolności do skrzyżowania z ulicą Mieleckiego. Prace mają potrwać do połowy grudnia.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
0: Termometry w Katowicach wskażą dziś nie więcej niż 14 stopni. Będą momenty ładniejsze, pogodniejsze, ale od czasu do czasu zachmurzy się i popada. Jutro pogoda bardzo podobna, a ładniej, najładniej w tym tygodniu ma być w piątek. Przede wszystkim bardzo dużo słońca, no i temperatura w okolicach 14-15 stopni. Wygląda to naprawdę dobrze, a w sobotę powtórka. Po weekendzie znów przewaga chmur i deszcz.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Dyplomatyczny pad trwa. Premier nie przyjdzie do prezydenta, żeby porozmawiać o nominacjach ambasadorskich, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Wszystko jest opisane w konstytucji i ustawach. I pan prezydent ma pióro, na biurku leżą nominacje, może podpisywać. Jeżeli coś się nie podoba, trzeba to uzasadnić.
3: Sam prezydent twierdzi, że sprawę trzeba rozwiązać systemowo. Szok i poczucie niepewności w Watykanie. To po zdiagnozowaniu u papieża nowotworu płuca. Leon XIV miał wczoraj operację usunięcia guza. Ponad 701 tysięcy osób w Polsce obchodzi dziś swoje święto. Tylu właśnie mamy nauczycieli. Ponad 84% z nich to kobiety. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska z kolei awansowała do 1/8 finału tych zmagań. Pokonała Czeszkę Marii Bouskową.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A wy trzymajcie się mocno i blisko malo, żeby nie pokonała was środa. Razem dajemy radę od samego rana. Jest już dziewiąta, gdy inni gadają, my już gramy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siema, hej!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Taki to. Levin on Video w Melo Radio. Cały czas brzmi świetnie ten numer, a takich, które mają w sobie mnóstwo energii, to my mamy najwięcej dla was, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, przydadzą się na pewno. Offenbach, Four to the Floor w Melo. Już teraz, 12 po 9.

0: Duke Dumont, Jack Jones, I got you w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy już 19 minut po godzinie 9, no i mamy 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I mieliśmy pytanie do was, a wy mieliście dla nas głosówki. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele?
1: Zazwyczaj to była pani od historii i jak się spytało, jak? To ona się włączała i mówiła, jak to takie zwierzę, co mieszka w Tybecie.
0: Okej. I co jeszcze?
2: Ja cały czas widzę, jak ściągasz.
0: No jasne.
3: Chłopaku, nie martw się, to nie jest zwykły mierny, to jest mocny mierny.
0: No mocny mierny, to no wiadomo.
4: Albo gadasz, albo siadasz.
0: O, to wiadomo, co wybieramy.
5: Słowo się rzekło, kobyłka opłota. Bania, Bartek.
0: O, Bartek, no, jakoś to będzie. No dobra, a twoja propozycja?
6: Pozdrawiam wszystkie panie, które mówiły, że gapieniem się przez okno nie będę zarabiał pieniędzy.
0: Aha, no to jako kto teraz zarabiasz te pieniądze?
6: Kierowca autokaru.

0: Two Colors. Melo Radio, tak podkręcamy tempo, to Prima Donna, oni dobrze wiedzą, jak przedłużyć lato takimi właśnie pełnymi energii numerami, jak ten hit, który pojawił się u nas w Melo. Prawie w 9:30 już na zegarach, za chwilę Olivia Adams.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Ale wiksa! I to od rana w sumie. W robocie czy nie? Podkręcamy tempo w Meloradiu.
4: Pasy zapięte?
5: No dobra, już zaraz zapinam.
3: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
5: No już, chwilę, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
3: O, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
6: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
7: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
5: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
7: Za darmo to uczciwa cena.
5: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
8: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
6: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
7: i mocno podkręcone tempo.
8: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
6: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
5: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Autopromocja. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.

Anima i Ellie Goulding w Melo. I Hypnotized. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę. Dzisiaj za 17 minut będzie 10. No to słuchajcie, wjeżdża jeszcze temat zdjęć klasowych, bo zrobiło się gorąco w Wielkiej Brytanii. Część rodziców, słuchajcie, zaczyna wykorzystywać sztuczną inteligencję. Zamiast kupować profesjonalne zdjęcia szkolne swoich dzieciaków, no bo jak mówią, dzięki AI to można sobie poprawić wszystko. Ja się pytam, słuchajcie, co to za zdjęcie klasowe, na którym wszyscy są w idealnych pozach, uśmiechnięci, uczesani? Nie ma takich zdjęć klasowych. Get a bit.

0: Najlepszy drop nowych hitów Melo, Avalon i For Nothing. Tak gramy dla was w Melo Radio. Dzisiaj 14 dzień października. Mamy środę, za 10 minut 10. I gdyby ktoś chciał zgłosić nieprzygotowanie, to Adi wam wszystkim wszystko usprawiedliwi dzisiaj, no nie?
1: No, no ja pewnie, poproszę.
2: No, a czy ja też chciałem zgłosić nieprzygotowanie, można?
0: Można, wzajemnie, tak sobie tutaj, nie?
2: No to zgłaszamy sobie, ale co, jest tylko jedno, tak?
0: Nie, no jak, no co ty?
2: No i super.
3: A już o 10:00 zagramy.
2: No, będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
0: To jeszcze ode mnie piątkę dostajesz, proszę bardzo, wpisuję ci to.
2: A za co?
0: No tak o, co, nie mogę?
2: No i tak powinno być w szkole, co prawda jest tak trochę w polityce, ale to nic, fajnie, że jesteście, zaczynamy.
0: Nie czujesz, że zasłużyłeś?
2: Im się to należało!
3: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje.
4: Dziękuję bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto. W AAA Auto. Zabrze, Szkubacza 1 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
14: Są miejsca, do których przychodzisz i są takie, które przeżywasz. Twoja ulubiona klubowa impreza wraca do Krakowa 23 października wysoko nad miastem na dachu jubilatu. Displays. Zagrają Mauro Toretta, Delu, Sinch. Jedna noc, muzyka, światło, ludzie i moment, który tworzymy razem. 23 października start 22. Jubilat Kraków. Bilety dostępne na Golik.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
17: Do zakuwania w nocy?
16: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami
0: idę w Melo.
16: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
17: Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18:00.
16: Pychu, zapraszam.

0: 1 FM. Trafik.
1: W Rudzie Śląskiej od dziś remont na ulicy Pakuły. W czasie prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Mieszkańcy wjadą bez problemu, ale pozostali będą musieli korzystać z objazdów. Także dziś drogowcy zapowiedzieli się na Leśnej. Do końca listopada można spodziewać się zwężeń. W Katowicach dzisiaj przede wszystkim pochmurno, chwilami deszczowo, na termometrach 14 stopni. Jutro pogoda podobna, ale przejaśnień będzie więcej, a w piątek i w sobotę słońca nie zabraknie. Naprawdę dobrze wygląda ten początek weekendu. Piątek przede wszystkim 14 stopni, słońce, o deszczu czy o większym zachmurzeniu ani słowa. Sobota ładna, w niedzielę znowu zachmurzenie, po weekendzie deszcz.
0: Są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od Rudy Śląskiej i problemu z hołdą Pokój. Toksyczne metale w sercu miasta, odkryte na hołdzie, mogą zagrażać mieszkańcom. Hołdę rekultywuje spółka restrukturyzacji kopalń. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta prezes SRK Jarosław Wieszołek przypomniał, że to spółka zleciła badania.
2: Po to, żeby dojść do prawdy i jak tą sytuację naprawić.
1: Plan usunięcia toksyn będzie gotowy do kwietnia przyszłego roku. Teraz o gotowej inwestycji w Świętochłowicach. Po 60 latach powstały nowe mieszkania komunalne, budowa się zakończyła, pierwsi lokatorzy odebrali klucze. Paulina Kozioł.
3: Na nowym osiedlu przy ulicy Śląskiej powstało ponad 70 mieszkań. Praktycznie wszystkie mają już swoich najemców. Są to lokale urządzone pod klucz. Każdy posiada balkon lub taras oraz komórkę lokatorską. Zostały wybudowane w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk.
1: W wiadomościach za godzinę o studenckim pokoju w kontenerze, który jeździ po regionie i zachęca do studiowania na Śląsku.
4: Minuta do 10:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie. Wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego użył słów wobec prezydenta. Prezydent sam z siebie nie przyjął do dziś jego ślubowania. Żandarmeria i prokuratura wojskowa wyjaśniają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi. Według nieoficjalnych informacji mógł to być duży dron. Zaglądamy teraz na dystrybutory na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 7,11, a diesla 7,98. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży Mistrzostw Świata. To po meczu rewanżowym z Belgią. Kibice nie ukrywali radości.
6: Wygraliśmy, Natalia strzeliła!
7: Świetny mecz. Jeden z najlepszych, jakie widziałem w swoim życiu. Naprawdę, rewelacja.
8: Było na pewno więcej emocji niż na meczach mężczyzn.
5: Dwumecz z Irlandią czeka nasze piłkarki na przełomie listopada i grudnia.
4: Bardzo mi się podobały te emocje. Kawy już dzisiaj nie potrzebuję.
9: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Marcin, gdybyś mógł być nauczycielem, jakiego przedmiotu byś uczył?
5: No ja cię pewnie WOS-u.
4: Okej, dobra. A jakiego wy przedmiotu byście chcieli uczyć? No bo dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki. A to jest Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Gramy to, bo kiedy inni gadają, to my już gramy. Dawaj, Justin.

Modelki wodarskiej, każdy twój ruch, 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Meloradiu w środę, czyli mały piątek. No i dzisiaj mamy 14 dzień października i tak pomyślałem sobie, że skoro mamy ten Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, no to może byśmy pogadali o tym trochę z innej strony. Jestem mega ciekawy, czego byście chcieli uczyć w szkole. Czekam tylko na te absurdalne odpowiedzi. Ja akurat myślę, że byłbym dobrym nauczycielem muzyki. Wpuszczałbym dobrą muzę i wszystko generalnie by się spinało. No, to czego byście chcieli uczyć w szkole, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i przypominam, czekam na totalnie absurdalne odpowiedzi.

0: Let Me Forget You. Warriner, Lauren i 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. No, słuchacie Meloradia i dobrze, że jesteście w środę, czyli mały piątek. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę, jakich przedmiotów chcielibyście uczyć w szkole. Czekam na absurdalne odpowiedzi w formie głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Meloradia. A muzycznie też w tej godzinie będzie jaśniej, to Filipek i Nel oczywiście.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.

okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Filipek, Nel, będzie jaśniej. 20 minut do godziny 11. Dzień nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. No i pytam z ciekawości, jakiego przedmiotu w szkole byście mogli uczyć? Czekam na absurdalne odpowiedzi. Ania?
1: Dzień dobry, Melo Radio. Tak sobie myślę, co bym chciała uczyć w szkole? Sposobów na leczenia kaca, bardzo przydatne w przyszłości.
0: Nie, no moim zdaniem to jest bardzo ważne. To jest super, że o tym pomyślałaś. Jak najbardziej. Łukasz?
2: Siema, Melo Radio. Ja to najchętniej zostałbym nauczycielem praktycznym z WDŻ-u dla jakichś ładnych i gorących studentek. Pozdrawiam.
0: No, pofantazjować można.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Czekam na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia na meloradio.pl.

0: Griffin, World Away i 10 minut do godziny 11. Tu Melo Radio, tempo jest podkręcane i jest też Marcin Sikora.
1: Jeszcze trzeba sobie mikrofon włączyć.
0: Wypadałoby, dzień dobry.
1: Dzień dobry. I inflacja też podkręca tempo,
0: no
1: tak jak Melo Radio.
2: A już o 11 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate w Melo Radio. Ten utwór z dedykacją dla tej inflacji. Punktualnie o 11.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
4: Mm-hmm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
5: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
5: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
17: Phonix Ból Uszu Max.
16: Słucham?
17: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
16: Phonix Ból Uszu Max?
17: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
6: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
5: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
6: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
5: Spróbuj koniecznie.
6: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
1: Pogoda ostatnio niezdecydowana, możemy spodziewać się różności, mamy momenty ładniejsze, pogodniejsze, ale też trzeba spodziewać się deszczu. Jutro bardzo podobnie znowu zachmurzenie, możliwy deszcz, na termometrach jakieś 13-14 stopni. Wyróżniać się będzie piątek, w tym tygodniu ma być naprawdę ładnie, przede wszystkim bardzo dużo słońca, no i temperatura nieco wyższa, 15 stopni. W sobotę powtórka.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
2: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Katowicach ruszyły konsultacje społeczne dotyczące planu ogólnego miasta. Dokument jest już dostępny na urzędowej stronie internetowej. O tym, dlaczego warto się z nim zapoznać, Sandra Hajduk z ratusza.
3: Jeśli chcemy wiedzieć, co i jak w naszym otoczeniu będzie wyglądało w najbliższej przyszłości kilkuletniej, to warto odpalić mapę, byśmy wiedzieli, czy dwie ulice dalej to będzie dalej teren zielony, czy też na przykład teren usługowy, czy może powstać szkoła, czy nie może.
1: W przyszłym tygodniu, we wtorek, ruszą też spotkania z mieszkańcami poszczególnych katowickich dzielnic. Teraz zaglądamy do wyjątkowego pokoju studenckiego na Kółkach. Escape Room z zagadkami zachęca młodzież do studiowania właśnie tu, w naszym regionie.
4: Tak jak każdy Escape Room ma historię, trzeba odkryć, gdzie podziewa się mieszkaniec tego pokoju. To jest zaginiony student, który nakierowuje nas, jaką uczelnię, jaki kierunek wybrał.
1: Na koniec kierunek Gliwice. W mieście zostanie wyciętych 180 drzew. W wiadomościach w południe wyjaśnimy dlaczego.
5: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Inflacja we wrześniu wyższa niż szacowano, wyniosła rok do roku 4,1%. Wcześniej GUS szacował, że wyniosła o 0,1% mniej. Tak, dla szybkiego blokowania nielegalnych treści w internecie Senat daje zielone światło, ale jednocześnie wprowadził poprawki, by nowe prawo działało jeszcze sprawniej. To ustawa o bezpieczeństwie, przekonuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
7: Platformy cyfrowe muszą reagować, państwo musi reagować. Każdy, kto nie chce tej ustawy, dopuszcza się tego, że przyzwala na nienawiść w internecie.
6: Dlatego rządzący piszą, że prezydent przepisy podpisze. Nadal przekazujemy Ukrainie informacje wywiadowcze, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą pokoju. Trójwymiarowy druk leków coraz bliżej szpitali. Ta technika może pozwolić przygotowywać leki o dawkach dopasowanych do konkretnego pacjenta.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Siemanko, mam nadzieję, że waszym ulubionym lekarstwem jest Meloradio z kolei, no bo my podkręcamy tempo i dajemy wam dużo pozytywnej energii. No, to jest lekarstwo na wszelkie zło. A kiedy inni gadają, my już gramy. No właśnie, Fate, Alan Walker, Ava Max.

Silva Bumba on tonight w Meloradio, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, bardzo pomału zbliżamy się do Halloween i tak sobie myślę, że w sumie jest już jesień i to jest ten sezon, kiedy mówimy o pumpkin spice latte i w ogóle i tak dalej. I tak kminie, czy dzisiaj nie jest idealna pogoda do tego, by wziąć ten przysłowiowy kocyk, wziąć to pumpkin spice latte i pooglądać jakieś filmy typu, nie wiem, Harry Potter? Dajcie znać, jakie macie plany na wieczór. Czy już jesteście w trybie jesieniara, czy może nie do końca? WhatsApp Meloradia, tam mnie znajdziecie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja ten tryb totalnie dzisiaj załączam, nie? I mam nawet już upatrzony kocyk i myślę, że to jest super. Ja uważam, że to jest bardzo dojrzałe.

0: Criss Cross Amsterdam i Maj w Meloradio, tak podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Dobra chwila na kawę, moim zdaniem najlepsza. Ja zaraz też wezmę łyka, a jak komuś trzeba, to nawet zrobię. Będę dzisiaj miły. Rzadko mi się to zdarza, ale będę. No i też zadbam energetycznie o was muzycznie. DJ Remo, Tymek, Sofia Loren. Będzie też Felix Jen w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Są miejsca, do których przychodzisz i są takie, które przeżywasz. Twoja ulubiona klubowa impreza wraca do Krakowa 23 października wysoko nad miastem na dachu jubilatu. This Place. Zagrają Mauro Toretta, Delu, Sinch. Jedna noc, muzyka, światło, ludzie i moment, który tworzymy razem. 23 października, start 22. Jubilat Kraków. Bilety dostępne na Going.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: Castorama.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
11: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 20 minut scrollowania telefonu, 20 minut stania w korku, 20 minut spotkania, które mogło być mailem. A gdyby 20 minut mogło zmienić przyszłość Twojej firmy? Wykorzystaj ten czas na EKMSP. Ponad 90 wystąpień i warsztatów. Nowa, dynamiczna formuła Europejskiego Kongresu MŚP Business Hub Edition. Już 27 i 28 października w Katowicach. www.ekmsp.eu. Udział bezpłatny. Nie czekaj na okazję, stwórz ją. Zarejestruj się. www.ekmsp.eu.

Melo Radio. Odkręcamy tempo.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Meloradio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam przy okazji środy, czyli małego piątku, jest szybka kasa. Jak jest szybka kasa, to jest też całkiem dużo radości, bo do zdobycia 200, a nawet 500 złotych za to, że napiszecie, na co byście to wydali. No i jako, że ja jestem ten dobry kolega, którego sobie słuchacie, to wam powiem, co zrobić, żebyście na pewno wygrali. Napiszcie coś naprawdę turbo szalonego i potem jak już faktycznie wyślecie to zgłoszenie na meloradio.pl, to miejcie naładowany telefon, włączcie dźwięk i po prostu cierpliwie zaczekajcie.

0: Tiesto, Hard to be Around w Meloradio, 10 minut do 12. No to jest pozycja, która fantastycznie nawiązuje do lat 2000. I ktoś może usłyszał, a przynajmniej taką mam nadzieję, że są tam nawiązania też do Roberta Milesa. Są też nawiązania do Marcina Sikory, który ma dla nas newsy Meloradia.
1: A w tych newsach opowiem wam o tym, że da się znaleźć pracę, jak się nie ma doświadczenia. Naprawdę.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: To dziwne czasy, znaczy super, znaczy fajnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Modelki Wodarskie, lubię cię jak lato. Naprawdę.
3: Ja lubię cię jak lato, a kto ty? Lubię kiedy kupiamy deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy. Nie wyśpimy się dziś.
0: Chciałbym mieć takie urządzenie, które zmienia pogodę. I wtedy zrobiłbym słońce dla wszystkich. Może ja politykiem powinienem zostać.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
7: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
12: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 9.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj jeszcze mieszanka słońca i zachmurzenia, do tego deszcz, jutro zresztą podobnie, ale poczekajmy do piątku. W piątek powinno być naprawdę ładnie, wstęp do weekendu idealny, słońce przede wszystkim, żadnego większego zachmurzenia czy deszczu, a na termometrach 15 stopni, czyli najwyższy w tym tygodniu wynik. W sobotę ciut chłodniej, nieco więcej chmur, ale wciąż bardzo przyjemnie spacerowo.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ponad 180 drzew będzie wyciętych w Gliwicach. Wszystko po to, by chronić miasto przed powodzią. Chodzi o drzewa rosnące w okolicach Politechniki Śląskiej, w Parku Szlobrego oraz na wałach rzeki Kłodnicy. Według Wód Polskich korzenie osłabiają wały. Drzewa mogą się też przewrócić. Szymon Kastelik.
2: Wycinkę poprzedziło 5 lat analiz. Wody Polskie powołują się także na zgłoszenia mieszkańców i zapewniają, że na drzewach nie stwierdzono siedlisk ptaków ani obecności chronionych gatunków roślin.
1: Drzewa znikną do końca października, a już jutro sprzed katowickiego dworca PKP zniknie specjalny escape room, który promuje studiowanie w województwie śląskim.
3: Wchodzimy do kontenera.
4: Trzeba odkryć, gdzie podziewa się mieszkaniec tego pokoju. To jest zaginiony student, który nakierowuje nas, jaką uczelnię i jaki kierunek wybrał.
1: Po escape roomie oprowadził Magdę Poddańczyk Jakub Dudała. Kończymy kolejnym rekordem katowickiego lotniska. Pyrzowice obsłużyły we wrześniu ponad 915 tysięcy pasażerów. To był najlepszy wrzesień w historii lotniska.
5: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Turecka policja przejęła kontrolę nad siedzibą głównego kanału telewizyjnego opozycji, przerwała też transmisję. Poinformowała o tym sama stacja Halk TV. Prawie 30% młodych Polaków czuje się pewnie w świecie finansów, tak wynika z badania IPF Group. Prezydent FIFA Gianni Infantino 2 lata temu niejawnie otrzymał 1 720 000 dolarów. Tak twierdzi telewizja ESPN. Ma to wynikać z dokumentów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i amerykańskiego Federalnego Urzędu Skarbowego. Da się znaleźć pracę, nawet jeśli nie ma się doświadczenia. Z danych zebranych przez OLX wynika, że prawie połowa ogłoszeń go nie wymaga, mówi Kamil Szabłowski z portalu.
7: W ponad 31% ogłoszeń pojawia się sformułowanie mile widziane, które sugeruje, że dana kompetencja nie jest warunkiem koniecznym.
6: I coraz ważniejsze jest to, w jaki sposób ktoś pracuje.
8: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
5: 12 na zegarach. To Hulk TV, to mi się w sumie skojarzyło z takim trochę nawiązaniem do Avengersów.
6: A no wiem, z kim ci się skojarzyło.
5: No, jest taka jedna postać, nie? Siemanko, Adi z tej strony. Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Neptunika i What If w Meloradiu, 14 minut po godzinie 12. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem coś fajnego w nadleśnictwie Tychowo. Dokładnie znaleźli to tamtejsi mieszkańcy, którzy mówią, że uwaga, tam pojawia się biała z rudymi łatkami wiewiórka. I to wszystko możecie zobaczyć w sieci. Jest też jedna prośba nadleśnictwa, że jeżeli faktycznie dostrzegą to piękne, przesłodkie cudo, to nie podchodźcie do tej wiewiórki. Niech ona się szykuje pięknie do zimy, niech ona tam sobie zrobi wszystko, co trzeba. Wiecie, ona zajęta jest. Ja wiem, że fani są, czekają paparazzi, ale naprawdę dajmy jej spokój, niech ona załatwi swoje interesy tak, jak trzeba.

0: Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart w Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. W tej godzinie jeszcze pojawi się no, dziewczyna, którą kochacie. Dziewczyna, którą też sam uwielbiam. Jest Oliwka. Poza tobą nic. Piękny numer jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki.

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
11: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
12: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
13: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
11: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
13: Za darmo to uczciwa cena.
11: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Kto jeszcze nie wie, to DJ Sami ma papiery na to, by móc sterować helikopterem wojskowym. Naprawdę, DJ Sami, Heaven. Taki górnolotny, podniebny numer. Niebiański wręcz. Dobra, pogadajmy o sprawach poważnych, bo tutaj wywiązała się całkiem sympatyczna dyskusja w tak zwanych kuluarach kuchennych w naszym świecie radiowym, w tak zwanym sześciopaku, bo to się tak nazywa fachowo, i rozmawialiśmy o tym, kto jest hot. No i ja też powiedziałem, kto jest hot. Ja powiedziałem, że gdyby moją nauczycielką była Jennifer Aniston z pierwszego sezonu serialu Przyjaciele, no to ja bym był bardzo pilnym uczniem. No, to wszystkiego dobrego z tej okazji, drodzy nauczyciele. Przykład bez kontekstu.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Podkręcamy tempo w Melo, 8 minut do 13. Słuchajcie, przypominam, że Armina to wy w dobrym Melo macie. W piątki po 22 tam się dzieje bardzo imprezowo, a Arminowe Estate of Trends na pewno usłyszycie. No i generalnie będzie fajnie. Jej newsy Melo Radia też będą. Na serio.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Max McKnown i Take Me Back. Ten numer zagramy dokładnie o 13, kiedy inni jeszcze będą gadać, także możecie z zegarkiem obserwować.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Dobre tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
12: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
13: No ale że już?
12: No już.
13: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
12: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
13: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
12: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Wbijaj.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Dziś 13. Dorota Wartycka. Niespokojnie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kilkadziesiąt osób związanych z klubami Gazety Polskiej, prawicowymi telewizjami i Ruchem Obrony Granic zebrało się to po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Według prezydenta nie jest on sędzią Trybunału. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu na plaży w Karwi. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Obiekt został znaleziony wczoraj wieczorem. Mamy nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły o 4,1%. Najbardziej podrożał transport. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a Maja Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Buzkową.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Na zegarach punktualnie 13. Siemanko, w środę, w mały piątek. Całe szczęście, już zbliżamy się do piątku, więc fajnie. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Kygo, Take Me Back. Podkręcamy tempo. Siemanko, Adi z tej strony.

Gnarly Wasted, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A dzisiaj tylko przypomnę, bo część z was może zapomniała, co jest jakby w porządku tematem. 14 października to jest dzień, ladies and gentlemen, nauczyciela. Ja powiem wam tak, moim zdaniem mi się trafiło bardzo nieźle, fajnie mi się wylosowało, bo miałem bardzo sympatycznych nauczycieli, którzy bardzo mi też pomogli, za co pięknie dziękuję i dla każdego nauczyciela, dla każdej pani nauczycielki, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i dzięki, że jesteście. I pamiętajcie, dzieciaki, choć zbuntowane, to tak naprawdę przekochane. W sumie ja mam prawie 30 lat i cały czas się buntuję. DJ Fresh i Hot Right Now to już teraz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Sexy Magic, czyli odrobina magii z tą trochę pikanterią. Szczypta nigdy nie zaszkodzi. A my podkręcamy tempo w Melo. W tej godzinie jeszcze znajdzie się na pewno chwila na to, żeby trochę zaszaleć. Return i Turn Me On. Będzie też Robin Schulz i Take It Slow. To dla tych osób, które potrzebują bez kitu na chwilę zwolnić. To bardzo ważne.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
2: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
3: Mhm.
2: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
3: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
2: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
3: To prawda.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
11: 20 minut scrollowania telefonu, 20 minut stania w korku, 20 minut spotkania, które mogło być mailem. A gdyby 20 minut mogło zmienić przyszłość twojej firmy? Wykorzystaj ten czas na EKMSP. Ponad 90 wystąpień i warsztatów. Nowa, dynamiczna formuła Europejskiego Kongresu MŚP Business Hub Edition. Już 27 i 28 października w Katowicach. www.ekmsp.eu. Udział bezpłatny. Nie czekaj na okazję, stwórz ją. Zarejestruj się. www.ekmsp.eu.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
16: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
15: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
16: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
15: Spróbuj koniecznie.
16: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura,
6: Warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
21: Już to czytałyśmy?
20: Już to wymyśliłam.
22: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: Cześć, tu Baza!
24: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
25: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
26: I spotkanie z nami na żywo.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.

Ambi i BFF w Melo Radio dla wszystkich waszych przyjaciół, dla wszystkich sisek. Wszystkiego co najlepsze, podkręcamy tempo w Melo, fajnie, że jesteście. No i też fajnie by było tak od czapy zgarnąć sobie szybką kasę na co tylko chcecie. 200, a nawet 500 złotych, serio, wydajcie to, zróbcie z tym co chcecie, tylko zróbcie to od razu, bo to tak naprawdę wydaje mi się, że później o tym zapomnicie i będzie generalnie lipa. No to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijamy, piszemy co z tym robimy i potem odbierajcie telefon, bo bez tego, no to hajsu nie ma.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak, podkręcamy tempo, ale też trochę zwalniamy tym samym, bo pamiętamy o tym, że ciężko pracujecie i potrzebujecie się po prostu delikatnie wyluzować.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Bebe Rexha i Sad Girls. No, ja już pięknie dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie, także bawcie się dobrze i co, do usłyszenia jutro po 10:00. Siema!
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku. Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100!
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
20: Neonet, Neonet.
21: Co korzyści pełen sklep.
20: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
22: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
20: Neonet.
23: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
24: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
0: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
6: Dochodzi 14. Dorota Wardecka. Benzyna tańsza, za diesla zapłacimy więcej. Maksymalne ceny na jutro to 7 zł i grosz za litr 95 oraz 8 zł i 5 groszy maksymalnie za litr oleju napędowego. Wciąż napięta atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym, to po tym jak sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm i niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie, złożył ślubowanie w Sejmie. Przed Trybunałem są m.in. osoby związane z ruchem obrony granic. Doszło do starć z policją. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Dostaną je bezpłatnie lokatorzy mieszkań komunalnych. Strażacy podkreślają, że to niewielkie urządzenie może uratować życie. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
25: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Słuchajcie, zaraz umrę, boli mnie ręka normalnie.
2: O, dziękuję bardzo.
1: Proszę.
2: A, zaraz umrzesz. Myślałem, że zjadłeś jakąś, nie wiem, pizzę na przykład,
1: to
2: albo
1: też,
2: grahamkę.
1: To też, słuchajcie. I generalnie porozmawiamy, bo jest sequel do Zaraz umrę od pizzy Książula.
2: Tak, ale jak to zazwyczaj bywa w przypadku sequeli, no mi się wydaje, że oryginał jednak lepszy.
1: Sprawdzimy to, ocenicie sami, ale najpierw musimy poruszyć bardzo ważną kwestię, pomidory.
2: Pomidory, ponieważ okazuje się, że pomidory dzielą ludzkość bardziej niż, nie wiem, polityka nawet chyba.
1: Chyba tak. Jest burza pomidorowa. Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. Naprawdę boli mnie ręka. Miałam dzisiaj, słuchajcie, szczepienie. Uważam, że Mikołaj powinien mnie przytulać cały program.
2: A jak będę robił wejścia?
1: Nie wiem.

0: Hi-Fi Superstar Wet Fingers DJ Adamów. Słuchajcie, siedzieliśmy sobie dzisiaj z Mikołajem, pałaszujemy sobie pyszne panienie i podchodzi do nas kumpel i mówi tak: nienawidzę pomidorów.
1: Znaczy nie tak, że nienawidzi wszystkich pomidorów i ja też trochę jestem w tym obozie, bo ja lubię na przykład sos pomidorowy, nie? Ketchup, suszone pomidory. Tak. Jakieś pasty, pasaty, inne rzeczy.
0: A żywy pomidor?
1: No ale taki pomidor, taki plasterek pomidora, no zjem, ale się nie cieszę.
0: Boli mnie serce, ja mam plakat w kuchni w swoim domu, kocham pomidory.
1: A jeżeli ten plasterek pomidora...

0: pomidora jest ciepły, to od razu go wywalam.
1: O co chodzi z tą pomidorową nienawiścią?
0: Właśnie nie wiem, ale no każda postać pomidora poza plasterkiem.
1: Ale z was dzieci, Boże!
0: Z cukrem są dobre. Jadłaś kiedyś?

0: Ale Melo dobrze rozgrzewa. Thinking About You, Calvin Harris. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight'cie. Czy kojarzymy wszyscy dramę z Książulem i z jego ostrą i salami pizzą?
1: No, z ostrą było o wiele ostrzej niż z salami, ponieważ recenzje były dosyć karkołomne.
0: To ja może przypomnę to dźwiękiem jednym.
2: A ty jak oceniasz ten na 10?
0: To była opinia a propos ostrej pizzy. Jest sequel, słuchajcie. Tym razem babcia poczęstowała, nie, to prababcia chyba nawet.
1: Tak, teraz prababcia poczęstowała wnuka grahamką.
0: Posłuchajmy.
3: Już chodzi o grahamkę, to przy tym stawaniem odmijała żosła.
2: Dziękuję, prababciu.
3: Nie, oceniasz ten na 10.
2: Zaraz umrę.
1: Dobre. No ja... chociaż oryginał lepszy.
0: Ale ja niestety, też tak chciałam powiedzieć, że reaguję na ciemne pieczywo.
1: Niestety prababcia i prawnuk teraz znikają na chwilę z internetu. No po prostu.
0: A dlaczego?
1: No bo tam rehabilitacja będzie, więc to jest trochę, wiesz, spędzać czasu poza kamerami ze sobą.
0: No spoko, chociaż czekam na trzecią część.
1: No właśnie.
0: Co by to mogło być?
1: No, musimy poczekać na jakiegoś kolejnego celebrytę z jakimś artykułem spożywczym.
0: Aha. Panie Heiser, czekamy.
1: Co by mógł Filip sprzedawać?
0: Pizzę
1: z kebabem. Wiem, no, bez kitu.
0: No.
1: No właśnie. Mm-hmm. Muala?
0: Albo wręcz przeciwnie.

0: A może by tak kupić luksusowy katamaran?
1: O, a stać cię na takie rzeczy?
0: Nie, ale na pewno znajdę kogoś, kto ma ochotę mi kupić taki luksusowy katamaran.
1: No i nie trzeba się daleko wybierać, bo w Gdańsku na przykład taki luksusowy katamaran ci postawią, zwodują, wyposażą, umyją, nabłyszczą, napiszą twoje imię i nazwisko.
0: Iga Dudziuk, świetne.
1: I dołączysz do bardzo prestiżowego klubu, który rozszerzył się teraz o ważnego członka.
0: I o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wielkie nazwiska, wielkie emocje, wielkie widowiska. Bryan Adams, Super Enduro KSW i wiele więcej w PreZero Arenie Gliwice. Pełny kalendarz na prezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
13: Neonet, Neonet.
14: To korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gościruj. Święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
16: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
17: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czelać rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czelać. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
18: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas. Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
19: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
20: Tato, z czego były pierwsze książki?
21: Z glinianych tabliczek?
20: To jak wtedy zaginali rogi?
22: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: 20 minut scrollowania telefonu. 20 minut stania w korku. 20 minut spotkania, które mogło być mailem. A gdyby 20 minut mogło zmienić przyszłość Twojej firmy? Wykorzystaj ten czas na EKMSP. Ponad 90 wystąpień i warsztatów. Nowa, dynamiczna formuła Europejskiego Kongresu MŚP Business Hub Edition. Już 27 i 28 października w Katowicach. www.ekmsp.eu. Udział bezpłatny. Nie czekaj na okazję, stwórz ją. Zarejestruj się. www.ekmsp.eu.

Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamel na filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.

0: to tylko Mikołaj, spokojnie. Galant jest No Money we Freak Fight'cie.
1: Utożsamiam się z tym utworem. Ha,
0: przykro mi. Messi nie może tego powiedzieć.
1: No Messi to się nakradł, nie miał szybsze buty, oszukał wszystkich na świecie, został najlepszym piłkarzem w historii i teraz kupuje sobie jacht.
0: To jest ten piłkarz, który gra w... gdzie?
1: No grał w Argentynie, bo już nie gra.
0: Myślałam, że zakończył w FC karierę. Barcelona.
1: Nie, to już dawno nie.
0: Okej.
1: No teraz w Inter Miami. W Stanach Zjednoczonych
0: tak
1: gra.
0: Tak czy inaczej... Kupił luksusowy katamaran z gdańskiej stoczni.
1: I to z tej samej, z której kupił sobie łódkę Robert Lewandowski.
0: O,
1: odgapiacz.
0: Odgapiacz.
1: Weź się znajdź własne, co?

0: To jest A-Band w Meloradio, All of My Love. Za chwilę newsy Meloradia, a tam? Dobre pytanie.
1: Tam wszystko, co najważniejsze, z kraju i ze świata oczywiście.
0: Obiecujesz?
1: Pewnie.
0: Okej, będzie na
1: Słowo
0: ciebie
1: harcerza.
0: Najwyżej. Słowo harcerza.
1: Nie, no byłem zuchem tylko.
0: O, dzielny zuch. To ja dzisiaj po szczepionce.
2: A już o 15:00 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i South Star. I like.
0: A tego pana zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: Reklama.
1: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni? Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Wielkie nazwiska, wielkie emocje, wielkie widowiska. Bryan Adams, Super Enduro KSW i wiele więcej w PreZero Arenie Gliwice. Pełny kalendarz na prezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
8: Są miejsca, do których przychodzisz i są takie, które przeżywasz. Twoja ulubiona klubowa impreza wraca do Krakowa 23 października wysoko nad miastem na dachu jubilatu. This Place. Zagrają Mauro Toretta, Delu, Sinch. Jedna noc, muzyka, światło, ludzie i moment, który tworzymy razem. 23 października start 22. Jubilat Kraków. Bilety dostępne na Going.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95,1 FM.
14: Dochodzi 15. Dorota Wartycka. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu mimo wyciszenia. MSWiA wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. Cell Broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów. Szczątki obiektu latającego znaleziono na plaży w Karwi wczoraj wieczorem. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Urządzenie było badane przez śledczych. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Inflacja dotarła do poziomu 4,1%, a to wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. Mieszkańcy Śląska wciąż oddychają spalinami. Problemem jest przede wszystkim dwutlenek azotu. Około 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenie przekraczające unijne normy, które zaczną obowiązywać za 3 lata.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: 15, słuchacie Freak Fightu i będziemy czytać. Chyba, że nie umiemy czytać, to nie przeczytamy.
17: Ale będziemy wyglądać, jakbyśmy umieli czytać.
16: Świetnie, i poruszymy ten temat jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, hej!

0: Molasty Doda nie żałuje w Meloradiu. Fałszywe książki dekoracyjne. Można coś takiego kupić. 6 sztuk za 26 zł.
1: Wow, co za atrakcja, naprawdę. No można potem zaprosić gości do domu, powiedzieć, nie no patrzcie, ja to jestem światowy człowiek, czytam książki.
0: Gorzej, jak dotknie tę książkę.
1: No tak.
0: Czar pryska.
1: No nie wiem, ja to chyba jednak lepiej czytać normalne książki.
0: Tak, zachęcamy was do tego, ale jeżeli chcecie przyszpanować, to kosztuje tak prawie 26 zł. Za 200 zł ile można byłoby mieć takich zestawów?
1: Mniej niż 10.
0: A za 500?
1: Prawie 20.
0: Meloradio.pl, szybka kasa, 200, nawet 500 zł.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat. W Meloradiu jest, słuchajcie, drama z psycholożką, która ma TikToka i udostępniła filmik. A propos swojego wzrostu i a propos mężczyzn, którzy są niżsi.
1: Klasyka, kto by pomyślał. No i co tam powiedziała o tych niskich pani psycholog? Na pewno z wyczuciem to było, prawda? Takim wynikającym z ekspertyzy i lat nauki.
0: No śmiała się, że jak są niscy, to generalnie widzą tylko jej usta i nos i już oczu nie.
1: Tak, bo to człowiek jest jak świnia, nie może podnieść głowy do góry. Nie? Nigdy nieba nie widzieli.
0: Mikołaj! I tam w komentarzach ludzie zaczęli się śmiać, czy tam, nie wiem, podrywać ją, że oni na przykład mają 201 centymetrów albo 205 i ona lajkowała te komentarze.
1: Ja mam 300 centymetrów wzrostu. Jestem wieżowcem. Burj Khalifa, tak się nazywam.
0: No to jej by to mega zaimponowało, no ale wiadomo, ona jest psychologiem, więc
1: no tak,
0: nie powinno tak
1: ale
0: być.
1: Ale wiesz, no jak ja chodziłem na studia, to wydział psychologii był zaraz obok wydziału dziennikarstwa. I ja patrzyłem, jacy ludzie chodzą na tę psychologię. I to są przede wszystkim kobiety, to tak, fakt. No i najczęściej takie, które chyba tam idą, żeby udowodnić sobie, że wszyscy są tak samo nienormalni jak one.
0: Nie, po prostu rozmiar ma znaczenie, okej?

0: w tej godzinie porozmawiamy o łysym. Nie tym łysym, tylko łysym z
1: FIFA.
0: Tak, właśnie.
1: No bo panie Fertku, afera jest normalnie korupcyjna. Wow, szok, nie? I niedowierzanie. Korupcja w FIFA. Kto by się spodziewał?
0: No i po co ci ludzie oglądają tę piłkę? O tym pogadamy. Znaczy nie o tym, tylko o
1: tylko
0: tej aferze.
1: Korupcji.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
17: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
16: A co to znaczy CCD?
17: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
16: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
17: Od Oleofarm.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
18: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji.
4: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Natalia Nykiel, bądź duży. Tak do łysego z FIFA można powiedzieć, bądź duży.
1: Ja bym do niego powiedział, bądź uczciwy, a on powie nie. No więc łysy z FIFA ma teraz nową aferę. Afera, która polega na tym, że kiedy organizowali mundial w Stanach Zjednoczonych, tak, to tam odpowiedzialna za to była osobna spółka, która została stworzona na tę potrzebę. No i się okazało, że on od tej spółki otrzymywał drugą, ukrytą pensję, a ukrywał ją, mimo że musiał pokazać swoje dochody. No i teraz przypał tak zwany.
0: Nie bez powodu jest łysy. To widać na pierwszy rzut oka, że ma coś do ukrycia. Na przykład jest rudy prawdopodobnie.
1: Czy coś z tego wyniknie? No pewnie nie. To jak w tym żarcie. No właśnie się pan dowiedział i co? Yes.

0: Avalan For Nothing w Meloradiu. Czy mamy tutaj fanów tenisa?
1: Nie.
0: Ale znaczy, podniosłeś w studiu rękę. Nie. Ja uwielbiam tenis.
1: Prawda?
0: Tenis, tak, no. Bardzo.
1: To wymień przynajmniej dwóch tenisistów.
0: Ferrero? Nie.
1: Ferrero? Ferrero Rocher? Tak, to właśnie ten.
0: Będzie o tenisistka. Iga Świątek będzie o niej.
2: A już o 16 zagramy.
1: Actually Bon, whatever turns you on.
0: Feder? Nie. No pomóż mi.
1: No chyba tak. No. No ja się nie znam na tenisie.
0: Aktualnie o 16.
1: No Hurkacz jeszcze jest. Hubert.
0: Iga Świątek.
1: Tak. No już.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
4: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Castorama.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
9: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
18: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
5: Co jest grane na Śląsku?
19: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Co robią studenci w październiku? Oczywiście uczą się pilnie, ale przede wszystkim integrują. I taka druga odsłona Śląskiej Integracji Studenckiej, czyli największej studenckiej imprezy w Katowicach, już jutro w Klubie Królestwo, początek godzina 22. A 31 października wydarzenie pod hasłem Za starzy na techno, za młodzi na sen. Będzie się można bawić przy muzyce z lat 80. i 90. 2000. A początek imprezy, słuchajcie, o godzinie 16. Także takie rzeczy w Królestwie. W kinach coś oryginalnego, coś wyjątkowego, Tom Cruise w filmie Digger. No oprócz tego lalka, która wciąż święci triumfy frekwencyjne. Jest także nowy film z Robertem Pattinsonem, Prime Time.
18: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
20: Dochodzi 16. Dorota Werdycka. Jest tymczasowy areszt dla 2 obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To decyzja niemieckiego sądu. Doszło też do zatrzymań 2 kolejnych osób w tej sprawie. Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego dziś przyjechał sędzia Maciej Berek po tym, jak rano złożył ślubowanie w Sejmie. Między nim a prezesem Trybunału miało dojść do przepychanek. Ma to sprawdzić prokuratura. Będzie zakaz używania śrutu ołowianego, zdecydował Parlament Europejski. Producenci broni i amunicji mają aż 7 lat na dostosowanie się do przepisów. Aisling Kruger będzie rywalką Iggy Świątek w 3. rundzie turnieju tenisowego WTA w Wuhan. To starcie jutro wczesnym popołudniem.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Nie bójcie się śmierci.
22: Można na niej...
21: najeść
22: może
21: się.
22: Nie zarobić, ale tak, można się najeść.
21: Zabrzmiało to mega zagadkowo, ale mamy nadzieję, że macie naszą uwagę.
22: Tak.
21: Na odwrót. My mamy waszą uwagę.
22: Tak, my zawsze macie naszą uwagę.
21: Tak?
22: Tak.

0: ZTB Faust Gibbs.
1: Tby.
0: Znana marka chipsów szuka wybrańca, którego prochy będą w ich puszce urnie.
1: Tak
0: wow.
1: Jest nowy super konkurs. Można wygrać zapas tych właśnie chipsów w tubie na najbliższe 200 lat.
0: Wow.
1: Jedyne, co trzeba zadeklarować, to to, że nasze prochy spoczną właśnie w urnie o kształcie tej słynnej tuby na chipsy.
0: A wyobraź sobie, że jest impreza, no nie? Chcemy sobie zjeść chipsy. Otwieramy te chipsy, a tam babciu? Czy to ty?
1: O, to mój ulubiony smak. O, moja babcia.
0: Sylwia Bampa, on tonight w Meloradiu. Tak się bawimy, tak podkręcamy tempo.

0: Ale my z Mikołajem mamy ulubioną parę w internecie, Filip i Bianka Heizer. My jesteśmy turbofanami. Swoją drogą wypuściliśmy podcast freakfightowy, gdzie omawiamy chociażby związek Heizerów. Zapraszamy na YouTube'a Meloradia.
1: Tak, tak, ale wiesz, oni są specjalistami od podcastów.
0: Naprawdę?
1: I komunikacji zresztą. I jako tacy wystąpią jako goście specjalni na szkoleniu Marka Eksperta w nieruchomościach.
0: Jeszcze dorzućmy Margaretę i Mohameda z Kochaj albo Rzuć i mamy komplet.
1: Ale naprawdę, wziąć ich jako małżeństwo, jako przykład ekspertów od komunikacji, czy oni oglądali ten pierwszy odcinek podcastu, gdzie komunikacja była bardzo jednostronna?
0: Ja się może powtórzę, ale to po prostu chodzi o to, że oni nic o sobie nie wiedzą, więc się świetnie komunikują, bo jeszcze nie znają swoich wad.
1: No właśnie, tak chyba słabo się komunikują, skoro nic o sobie nie wiedzą, nie?
0: Ale po co ty się czepiasz takich szczegółów?
1: No nie wiem, to nie ja jestem ekspertem od komunikacji.
0: Więc zamilcz.
1: A, przepraszam.
0: Może się wybiorę na ten panel.
1: A mogłem zostać licencjonowanym komunikatorem, gdybym tylko skończył te studia.

0: Let me forget you w Meloradiu. Wiesz, że jest delikatna drama z Shakiro? Taka malutka.
1: Shakiro ma dramę? Mm-hmm. To niemożliwe.
0: Możliwe.
1: To niemożliwe.
0: Dlaczego?
1: Ona jest idealna.
0: Tak? Mhm. Może się z nią umów po prostu.
1: Dodaj mi numer.
0: Nie mam. Przykro mi, ale o tej dramie pogadamy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
14: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
3: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
4: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
3: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
4: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
3: Spróbuj koniecznie.
4: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
5: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj.

0: Skarmy, Lumix z Meloradiu. Ty jesteś fanem Shakiry, więc się na pewno nie zgodzisz w ogóle z tą dramą.
1: No właśnie, o co chodzi?
0: Chodzi o to, że zaczęła śpiewać na swoim koncercie i jakoś
1: skandal.
0: Jakoś mega jej to nie szło i jej ekipa włączyła
1: playback?
0: Playback, dokładnie. Mhm. Ludzie się oburzyli, że w ogóle idą na koncert na żywo i playback?
1: To gdzie ona grała? Na Stadionie Narodowym?
0: Nie, to nie było w ogóle w Polsce.
1: A.
0: No i koniec siekiery.
1: Ale tańczyć nie może z playbacku.

0: What if Neptunika w Meloradiu. Czy ty lubisz brąz?
1: Nie, bo to dziewczyny lubią brąz. A słońce o tym wie.
0: O tym będzie w newsach. O brązie? Nie.
1: O słońcu?
0: O słońcu? Szczerze? Jednak nie wiem, więc posłuchajcie uważnie newsów Meloradia.
2: A już o 17 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Chciałam was zachęcić do słuchania newsów.
1: No ja jestem zachęcony. No, teraz sam się zastanawiam, o co tam będzie chodziło.
0: A ten numer punktualnie o 17 u nas w Meloradiu.
2: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wielkie nazwiska, wielkie emocje, wielkie widowiska. Bryan Adams, Super Enduro KSW i wiele więcej w PreZero Arenie Gliwice. Pełny kalendarz na prezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: 20 minut scrollowania telefonu, 20 minut stania w korku, 20 minut spotkania, które mogło być mailem. A gdyby 20 minut mogło zmienić przyszłość twojej firmy? Wykorzystaj ten czas na EKMSP. Ponad 90 wystąpień i warsztatów. Nowa, dynamiczna formuła Europejskiego Kongresu MŚP Business Hub Edition. Już 27 i 28 października w Katowicach. www.ekmsp.eu. Udział bezpłatny. Nie czekaj na okazję, stwórz ją. Zarejestruj się. www.ekmsp.eu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
11: No ale że już?
10: No już.
11: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
10: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
11: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
10: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Melo Radio Śląsk. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Do piątku jeszcze można zapisywać się na bieg wokół Stawu Rzęsa. Bieg wieczorową porą, nocne marki, 5 albo 10 kilometrów do pokonania. Można biec, można maszerować z kijkami. Wszystko wydarzy się 24 października. A już jutro w Królestwie, w Katowicach, wielka studencka integracja, czyli otrzęsiny, start imprezy o 22. Przypominamy, że do końca tygodnia, do niedzieli w Gliwicach, Gliwice smakują, czyli festiwal kulinarny. 29 lokali najróżniejszych, restauracji, pubów, barów bierze udział w tej zabawie, nie zabawie, bo chodzi o promowanie lokalnej kuchni. Lokale przygotowały specjalne menu, takie dania, których na co dzień nie znajdziemy. No i do niedzieli jest okazja, żeby się delektować. I jeszcze króciutko o tym, co w kinach. W kinach rządzi lalka.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Dochodzi 17. Dorota Wertycka. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnych czynności służbowych. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Najtańsza benzyna jest w Wielkopolsce za średnio 6,92 zł. Najtańszy diesel po 7,95 na Podlasiu. Najstarszy wrak statku odkryty na świecie odnaleziono u wybrzeży tureckiej wysepki Kekowa w Anatolii. Ma między 4400 a 4700 lat, a więc pochodzi z wczesnej epoki brązu, czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: I mamy 17. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, dlatego nasze pytanie jest bardzo przyjemne. Klasyczne teksty nauczycieli.
5: Ach, zdolny, ale leniwy.
4: Historia twojego życia.
5: Dokładnie.
4: WhatsApp Meloradio, odnośnik. Meloradio. A meloradio.pl.

0: DC w Melo Radio. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Gdybyś był nauczycielem, to czego byś uczył? Angielskiego. Ja sama sobie odpowiedziałam już na to pytanie. Mhm, tak by było.
1: Hey, it's Tuesday in it.
0: A my zbieramy teksty nauczycieli. Czekamy na głosówki albo tekstówki od was na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. Najlepsze, najbardziej kultowe teksty nauczycieli.
2: Co usłyszeliście w szkole? Co zapadło wam w pamięć od strony nauczyciela właśnie? WhatsApp Melo Radio, meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: To Felix Jen i Shaws, Walk With Me w Melo Radio. Sprawdzamy, jakie są najlepsze takie klasyczne teksty nauczycieli. Mamy głosówki od was.
1: Tak.
0: I tekstówki też.
1: Tak jest.
0: Zacznijmy od tekstówek.
1: No to Adam napisał: jesteście najgorszą klasą w tej szkole.
0: Każda klasa to słyszy.
1: No każda klasa jest najgorsza, ewidentnie. Jeszcze Patrycja, która... O, to też... Aż mi się łezka wokół zakręciła. Co wam tak wesoło? Powiedzcie na głos, wszyscy się pośmiejemy.
0: Standard, mamy też Monikę.
2: Gdy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.

0: Z Whole Track, a my sprawdzamy klasyczne teksty nauczycieli, czekamy na wasze propozycje, najlepiej na głosówki. Gdzie, panie redaktorze, te głosówki?
1: Na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
0: Tymczasem Tomuś.
2: Moja nauczycielka od matematyki na pytanie, kiedy można poprawić ocenę, odpowiadała za rok w tej samej klasie.
1: Brutalnie. Ja tak na studiach słyszałem akurat. Ale... Tylko, że trzeba było płacić za warunek.
0: No właśnie, a w szkole to zazwyczaj chyba jednak przymykają oko.
1: Przepuszczają, nie? No. Ja jakoś zdałem maturę, więc...
0: To teraz Aga, nauczycielka.
3: Najczęściej słyszany tekst w szkole, a tam na końcu, co to za obrady okrągłego stołu? Pozdrawia dzieci Aga, chyba... nauczycielka z Sąpolna.
1: Dzieci chyba już nie rozumieją tego odniesienia w dzisiejszych czasach. A weź jeszcze Monikę zagraj.
0: Monikę?
1: Tak, bo Monika napisała, że córka nie wierzy, że puściliśmy to na antenie.
0: No dobra, to no proszę
1: patrz,
0: bardzo, córko.
4: Kiedy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.
1: Co? Nie, przepraszam, po prostu... Znaczy, dobry tekst.
0: Dobry?
1: Dobry. Mhm. Dobry. Też taki usłyszałem.
0: Teksty kiedyś. Nauczycieli. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia wasze pomysły. Klasyczne teksty nauczycieli.

0: bardzo nam się podoba. Wasted?
1: Wasted, wasted. Jak z GTA.
0: Klasyczne teksty nauczycieli. Joanna, prosimy.
2: Pani od fizyki generalnie rozdawała nam medale z ziemniaka. Oczywiście nie dosłownie, ale mówiła, że zdecydowanie zasługujemy na medal z ziemniaka. Tudzież kiedy nas przepytywała i odpowiedzi nie zadowalały, to mówiła, że no dziad osiedle, a baba motowidle. Totalnie byliśmy słabi z fizyki.
0: Ojej.
1: Panie z fizyki są takie ofensywne. U mnie kiedyś powiedziała do kolegi, to ja tu rozdaje karty, a on jej powiedział chyba karty wzorów.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Grę piłkarską.
5: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
4: Super, dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Panie Pascalu.
16: Tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Media Expert. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.
24: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Wiesz, odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
25: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
26: i mocno podkręcone tempo.
27: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
25: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
24: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Noc Aniołów, Jan Kleosia, Jonatan, a my sprawdzamy...
1: Sprawdzamy teksty nauczycieli, jakie słyszeliście w swoim życiu.
0: Wojtek.
2: U mnie w szkole pani od BOS-u mówiła: uczeń bez jedynki jest jak żołnierz bez karabinu.
0: Moja pani też od BOS-u tak mówiła. Może to była ta sama w ogóle.
3: Być może. Albo wszystkie panie od BOS-u mówią to samo.
0: Generyczna pani od BOS-u. Tomek 2.
4: Nie będziesz się uczył, to będziesz kopał rowy. Teraz kopię rowy za prawie 10 tysięcy złotych i patrzę z uśmiechem na twarzy, jak nauczycielka za 6 tysięcy płacze i musi robić to, co robi. Pozdrawiam.
3: To nieźle można zrobić na tych rowach. Muszę się zastanowić nad swoją przyszłością.
0: Nie, Mikołaj, czekaj, nie, wróć.

0: do was pytanie.
1: Możesz do nas mieć pytanie.
0: Jakbyście byli nowymi artystami muzycznymi, jaką ksywę byście sobie wymyślili?
2: Ja lepszej nie wymyślę niż Kleoparty 2000. To jest najlepsza ksywa.
1: No, ciężko to przeżyć.
0: Jeżeli kiedyś nie będziecie chcieli do mnie mówić Olek, Oluś, jakkolwiek.
2: Olek 2000.
0: To mówcie do mnie Kleoparty 2000.
1: Dobra, Kleopardzie ty.
0: On stworzy ten numer. A Kleopard to tak jak powiedziałaś.
1: Kleo, ale też Leopard.
0: To jest niesamowite.
2: I jeszcze 2000.
0: Tak zwane two for you. To jest nieprawdopodobne.
1: Zgładniałam.
3: A już o 18:00 zagramy.
0: No to chcę więcej. Fukaj, Liwka.
1: Jeśli trwałoby to wiecznie, że słyszymy się jutro.
0: O, to też. I buziaczki też trwają niech wiecznie, bo to ma sens.
1: Ma sens. Buziaki mają sens.
0: A Mikołaj dawno buziaka nie dawał.
1: Daj buziaka.
2: Dobrze.
1: O.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: 20 minut scrollowania telefonu. 20 minut stania w korku. 20 minut spotkania, które mogło być mailem. A gdyby 20 minut mogło zmienić przyszłość Twojej firmy? Wykorzystaj ten czas na EKMSP. Ponad 90 wystąpień i warsztatów. Nowa, dynamiczna formuła Europejskiego Kongresu MŚP Business Hub Edition. Już 27 i 28 października w Katowicach. www.ekmsp.eu. Udział bezpłatny. Nie czekaj na okazję, stwórz ją. Zarejestruj się. www.ekmsp.eu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
10: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
9: Ciężka?
10: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Brickomana do auta też ciężko.
9: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
10: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
9: Chyba kumacji.
11: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brickomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Zbliża się 18. Dorota Wardycka. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. Został zatrzymany przez policję i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi m.in. o zachowanie Roberta Bąkiewicza i innych osób pikietujących przed Trybunałem. Operacja papieża Leona XIV przebiegła dobrze, parametry są w normie. Wczoraj papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca. Do łódzkiego Orientarium przyjechała z Kopenhagi samica słonia indyjskiego Maha Kumari. Orientarium planuje, by w związku z tym przyjazdem po raz pierwszy od 90 lat w Polsce urodził się słoń.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Turn the volume up. Idę w Melo.
3: Na zegarach jest już 18, dziś mamy Dzień Nauczyciela, a ja w playliście mam dużo artystów, którzy mogliby się zatrudnić jako na przykład wykładowcy muzyki. Fukaj, Liwka, chcę więcej, ten duet na początek. Tupychu, siemano.
2: Idę w Melo.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Free Madonna i Two Colors w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. No i to jest ten moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie trafić, o co mi chodzi, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też ona metaforyczne znaczenie. No dziś jest trudno, ale mam nadzieję, że rozbudzę waszą wyobraźnię. 321-321-777. Pod ten numer za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Meloradio! I skiety Meloradia są do zgarnięcia, więc warto.

0: Ale to jest wspaniały numer. Seabull i Wonderland w Meloradiu. 18:19. O czym myśli? No to zaczynamy naszą ulubioną wieczorną zabawę. Zasady takie jak zawsze. Ja o czymś myślę, wy musicie wejść do mojej głowy, współczuję. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu swoim jako przedmiot, choć ma też ta rzecz takie też metaforyczne znaczenie. No jest trudno, ale mam nadzieję, że ktoś z was zmierzy się z moją zagadką. 321-321-777. Tutaj dzwonicie, no i próbujecie trafić, o czym myśli Pychu. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo to jest taki numer, jakbyście, wiecie, do kumpla dzwonili, bo my tu wszyscy kumplami jesteśmy. No to ja czekam, aż się lampka zaświeci i widzę, że już jedna jest, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, jestem Dorota.
0: No to Doris, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: Ja myślę, że o kluczu.
0: Nie, ale taki klucz do serca to też ładna metafora. Nie jest to klucz do poprawnej odpowiedzi, niestety, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. No jest trudno, ale może ktoś z was wpadnie. To nie jest klucz, to też zazwyczaj nie jest nic metalowego, jeżeli chodzi o tę rzecz, o którą właśnie mi dzisiaj chodzi. Próbujcie trafić. 321-321-777. Może jak ładnie się uśmiechniecie, to jakieś pytanie będziecie mogli jeszcze zadać, to wam trochę ułatwię sprawę. Oto kolejny telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Marek.
0: Marek, no to o czym myśli Pychu? No, masz jakiś strzał?
2: Jeszcze raz może, dobrze?
0: No, no to czekam na odpowiedź.
2: Pytanko na takie, bo ja nie słyszałem w ogóle pytania.
0: Aha, dobrze, słuchaj, no musisz zgadnąć, o czym ja myślę. Chodzi mi o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. No tu chyba nie trafimy, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. Ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
3: Maciej.
0: Maciek, no to o czym myśli Pychu?
3: Maciej. Pychu myśli, może jest to zegar.
0: Nie, nie chodzi o zegar, choć ten czas odmierza w różne strony. Dobra, to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: To jest Przemek.
0: Przemek, no to o czym myśli Pychu?
4: Zbychu myśli o... o butelce.
0: Nie, nie chodzi o butelkę, ale jesteśmy blisko. Chodzi o coś, co mamy w kuchni. Trzymamy to w kuchni i to na pewno nie jest metalowe. To są dwie podpowiedzi, które najbardziej mogą was naprowadzić. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: Po co sobie serca łamać? Kochajmy się wszyscy, będzie nam łatwiej. Don't go breaking my heart, Melo. Jel Curry, Hanna Bolein. Z nimi podkręcamy tempo. 18:29. A moje pytanie wciąż aktualne. O czym myśli pychu? No bo w pierwszej rundzie nie udało nam się znaleźć odpowiedzi, ale mam nadzieję, że uda ją się znaleźć w rundzie drugiej. Chodzi mi dzisiaj, słuchajcie, o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. Wiemy, że na pewno nie jest to klucz, ale co to takiego jest? I też nie jest to zazwyczaj metalowe. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. W sumie to nawet nie może być metalowe. Czekam, aż lampka się zaświeci. Dzwonicie tutaj i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No mam nadzieję, że już teraz komuś z was uda się odgadnąć, o co chodzi. Askiety Meloradia są do zgarnięcia. 321-321-777. Wiem, że wasza głowa jest pełna pomysłów, więc mam nadzieję, że za chwilę te pomysły usłyszę. To widzę, że ktoś dzwoni, to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
1: Halo?
0: No halo! Jak masz na imię?
1: Ola.
0: Ola, no to o czym myśli pychu?
1: Ja myślę, że o szklance.
0: No może być do połowy pusta, albo do połowy pełna, co nie?
1: Oto to.
0: A jak to jest u ciebie zazwyczaj? Nic nie zrozumiałem, ale obstawiam po twoim głosie, że do połowy pełna, bo musisz mieć tyle entuzjazmu, że po prostu to z ciebie aż wylatuje, jak z tej szklanki. O czym myśli pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
4: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: O reklamie.

Bella Ciao i El Profesor w remiksie Urzela w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo, żebyście w drodze do domu nam na pewno nie posnęli. 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. To znaleźli na dnie. Jak czytam, nurkowie wypłynęli w głąb Morza Śródziemnego, no i na samym jego dnie znaleźli szczątki okrętu. No podobno jest to sprzed ponad 4000 lat, więc wow, gratulacje. No i tak sobie myślę, że dobrze, że na nasz Bałtyk nie wpłynęli. Bo pewnie jedyne, co by znaleźli, to puste puszki po napojach procentowych z wakacji. Mopi i Just a Little Bit More. To nowość na antenie Melo.

0: numerem, to ja bym zajechał nie tylko do domu z pracy, ale też na koniec świata, jakby mi leciał w głośnikach. Vanotech, Nelly i Tell Me Who. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 się zbliża, po 19 zajmę się pieniędzmi i tym, żeby je komuś z was dać. No i też fajnie zagram.
1: A już o 19 zagramy
0: Bobby Romeo i Fly High. Oj, będziemy lecieć bardzo wysoko z playlistą Meloradia. To dopiero początek 19. Punktualnie o pełnej usłyszycie ten numer. Kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: 20 minut scrollowania telefonu. 20 minut stania w korku. 20 minut spotkania, które mogło być mailem. A gdyby 20 minut mogło zmienić przyszłość twojej firmy? Wykorzystaj ten czas na EKMSP. Ponad 90 wystąpień i warsztatów. Nowa, dynamiczna formuła Europejskiego Kongresu MŚP Business Hub Edition. Już 27 i 28 października w Katowicach. www.ekmsp.eu. Udział bezpłatny. Nie czekaj na okazję, stwórz ją. Zarejestruj się. www.ekmsp.eu.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Idę w Melo.
11: Kiedy o tej porze zaczęło się robić aż tak ciemno? Czy ktoś mi to wyjaśni? No wiele rzeczy się zmienia, ale jedna nie. To będzie najfajniejszy wieczór w Polsce, obiecuję. Tu Pychu, siema.

i ten numer jest bardzo wysoko w mojej prywatnej playliście. All of my love. Iben i Easy Bizu w Meloradiu. 19.08 na zgarach, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A teraz Sobel. I kochasz?

0: w fast foodzie to byłby takim najbardziej premium, jak tylko można sobie wyobrazić. Ella Henderson i Rudimental to Alibi.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A jakie alibi ma Maja na to, żeby wydać 200 zł? No to zaraz sobie zobaczymy. No bo czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze telefon. No i trzymam mocno kciuki, że to się już za chwilę wydarzy. I się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, cześć, a raczej dobry wieczór, no bo właśnie. Jest trochę ciemno.
0: I powiem ci, że to będzie chyba bardzo dobry wieczór, bo powiedz mi, na co byś potrzebowała 200 zł od Meloradio?
2: Lecimy jutro na Cypr i plany są na nurkowanie z żółwiami, więc myślę, że wycieczka jeszcze nie kupiona, ale myślę, że to byłby dobry strzał.
0: A czekaj, to ty lecisz na Cypr, ale jeszcze tego nie masz kupionego?
2: Tak, bo to jest dopiero plan, czy uda mi się zmieścić w czasie, więc...
0: A, ale bilety na samolot już są.
2: Tak, samolot, sprawa zrobiona, ostatnie walizki zamykamy już.
0: Czyli już spakowana jesteś, full gotowa.
2: Tak, ale zestresowana, czy wszystko mam.
0: To ja cię teraz postawię w takiej sytuacji, bo teraz powiedz mi, jakim cudem ja, siedząc w smutnej, deszczowej, jesiennej Polsce, mam ci dać pieniądze na to, żebyś ty się dobrze bawiła na Cyprze, gdzie mnie nie będzie?
2: Jeśli dostaniesz wolne, to jak najbardziej zagadamy ze stewardessą, ja się trochę przesunę i oczywiście myślę, że obok miejsce się znajdzie.
0: Maja, ja cię już uwielbiam. A ten dźwięk oznacza, że 200 wytrafiają w tym momencie do ciebie. Taka szybka kasa od Meloradia.
2: O kurde, świetny wyjazd to będzie. Na pewno bardzo się cieszę. Dzięki bardzo, ale zaproszenie dalej aktualne.
0: Dam ci maila do mojego szefa, będziesz z nim gadała.
1: Szybka kasa od Meloradia. E tutto che ho preciso, c'ero un mio juízo.

0: Kota. To jedna z nowości na playliście Meloradia, ale tych mamy dla was jeszcze całą masę, szczególnie wieczorami, więc na pewno czymś jeszcze tego wieczora was zaskoczę. 27 minuty po 19, Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie zdradzę wam, co zrobić, żeby szybciej skończyć pracę. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wielkie nazwiska, wielkie emocje, wielkie widowiska. Bryan Adams, Super Enduro KSW i wiele więcej w Pre-Zero Arenie Gliwice. Pełny kalendarz na prezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Iluzji to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Iluzji w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
3: Są miejsca, do których przychodzisz i są takie, które przeżywasz. Twoja ulubiona klubowa impreza wraca do Krakowa 23 października wysoko nad miastem na dachu jubilatu. This Place. Zagrają Mauro Toretta, Telu, Sinch. Jedna noc, muzyka, światło, ludzie i moment, który tworzymy razem. 23 października, start 22. Jubilat Kraków. Bilety dostępne na Going.
4: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

głosu, to ja nie mam pytań. Sasha Jalesa. To Destiny w Melo Radio. 18 minut do 20, za chwilę nówka sztuka na naszej antenie. Będzie Spektrum i Morena, numer znany dobrze osobom bardzo dobrze zorientowanym w TikToku. 18 minut do 20, no i czas jest, słuchajcie, bardzo ważny, no bo jak czytam, kiedy jesteśmy w pracy, to nie powinniśmy patrzeć na zegarek. No bo podobno, kiedy się to robi, no to jest gorzej. A jak robi to ktoś z zewnątrz, albo nastawicie sobie budzik na przykład 15 minut przed końcem pracy, to czas w robocie leci szybciej. I wtedy jesteśmy bardziej produktywni, no bo co chwilę na niego nie patrzymy i 10 minut nam nie mija jak godzina. No tylko nie pracujcie w takim przypadku w radiu, bo to godzinę to musicie podawać praktycznie co chwilę.

0: Melo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, dymiło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Young Again, to Hardwell i Chris Jones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 20, no a po niej, no to pogadamy sobie między innymi o tym, czego nie będzie już można robić w szkołach. I fajnie zagramy.
1: A już o 20 zagramy.
0: Lumix i Self-Aware. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95,1 FM. Idę w Melo.
10: Znacie ten moment w ciągu dnia, kiedy możecie zrobić takie jedno wielkie uff? Już po całym dniu. No mam nadzieję, że to właśnie teraz i że idziecie ze mną w Melo. I z Lumixem, no bo on z hitem SLVR na sam początek 20 już teraz. Tu pychu, siemano.

Take Me Back, jeden z waszych ulubionych hitów ostatnich tygodni. To Kygo i Max Magnone w Melo Radio. 14 minut po 20, za chwilę będzie też między innymi numer 1 30 Melo Radia, Livka i Poza Tobą Nic, wcześniej Farist Movement i Turn Up The Love, a tego będą zakazywać w szkołach. Jak czytam, jedno z państw w Ameryce Południowej wpadło na plan, żeby zakazać w szkołach telefonów, co zrozumiałe, ale też, co już chyba trochę mniej, robienia makijażu i farbowania włosów. No i przyznam, że w tym przypadku wymówka pies zjadł mi pracę domową jest niczym niż to, że wyrzucili mnie ze szkoły przez fryzjera.

To Antoine Clamaro w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 20:27. No i trzeba przyznać, złoto ładny kolor, ale róż jeszcze ładniejszy. A pamiętajcie, że mamy różowy październik, no i to może być dobry pretekst dla was, dziewczyny, no żeby wziąć i się przebadać, bo wasze boobies są mega ważne. Dbajcie o nie, no warto się zapisać na badania, bo przecież lepiej wiedzieć, co tam u was w ciele się dzieje, co nie? To serio mega ważne i trzymam kciuki, że chociaż jedną z was w tym momencie przekonałem. A teraz gramy. Warriner i Lorraine, to Let Me Forget You w Melo.

Spirit, ta grami w Mela Radio. Minuty do 21:00. No i tak się złożyło, że mamy zbitkę polskich utalentowanych DJ-ów. Mega doświadczony Grammy za nami, a teraz czas na świeżą krew na tej scenie. Matt Bukowski, a z nim Natalia. Oni chyba bardzo lubią numer Everlasting od Armina van Burena, no bo stworzyli kawałek, którego ja nazywam taką polską wersją tego hitu. Ale za to jaką dobrą. No byli nawet ostatnio u nas w studiu. Efekty możecie zobaczyć na socialach Meloradia. No i dowiedzieć się na przykład, co można zrobić, żeby stworzyć taki kawałek, którego potem na antenie Melo można posłuchać. Wbijajcie i sprawdzajcie, a już teraz gramy. Matt Bukowski i Natalia. To grawitacja.

0: Felix Jen i Polina w Melo Radio. 21 się zbliża.
1: A już o 21 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Taki skład rozpocznie 21 punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
9: No i mamy punktualnie 21 na zegarach, no i trwają kolejne mecze Ligi Mistrzów. Co tam się dzieje na europejskich boiskach, będę patrzył, a teraz bardzo europejsko zagram. Swedish House Mafia i Lika Lee. To Happiness is so sad. Tu Pychu, siemano.

na mojej prywatnej playliście ten numer jest mega wysoko. Neptunika i What If w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 21:15 na zegarach, a to oznacza, że od 15 minuty trwają kolejne mecze Ligi Mistrzów. Konkretnie ich jest 7, które rozgrywają się w jednym czasie, ale tylko na razie w jednym z nich padł gol. Aston Villa prowadzi 1-0 z Fenerbahce, ale inne ciekawe spotkania się rozgrywają, między innymi Manchester City z PSG, tutaj bezbramkowy remis, ale też Real Betis z naszym polskim Porto walczą. Jest też Szachtar za Ekiem, Roma z Realem Madryt. Jest naprawdę dużo fajnych meczy do obejrzenia tego wieczora. Może któryś wam się spodoba. A, no i jutro nasze polskie orzełki, Lech i Jagiellonia, walczą w Lidze Europy. To będzie też dopiero show.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: występ z otwarcia Euro 2016 mogę oglądać do końca życia. This one's for you to David Guetta i Zara Larsson w Melo Radio. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo nieważne, czy piątek, sobota, poniedziałek, czy środa, my dla was szukamy masę nowości, no i gramy je od razu na antenie Meloradia, no i tym razem zaglądamy na Wyspy Brytyjskie. Tam, tak jak u nas, non-stop leje, więc coś mamy wspólnego, mamy też wspólnego, że tyle, że lubimy dobrą muzę, więc zapożyczamy sobie numery stamtąd, no i to czas na kolejny z nich. Gorgon City, Caroline Byrne i Only Love.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Meloradio.

0: ale to jest dobry numer, taki, że łohoho. Wasted to Marley, Major League DJs w Meloradiu, tak, dla was gramy i podkręcamy tempo. 17 minut do 22 na zegarach, a wy pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po 200 od Meloradia. Taką szybką kasę rozdajemy wam codziennie. Jeżeli chcielibyście ją zdobyć, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dawajcie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobiła jakiś czas temu Aga, posłuchajcie, jaki ona ma wydatek.
1: Kupiłam sobie fajny kubek z napisem "Bez mnie ta firma nie istnieje" i może jakąś tabliczkę ze śmiesznym napisem.
0: No i jakoś tak się dziwnie składa, że wszyscy takie kubki moglibyśmy mieć, co nie? Co by bez nas nasze firmy zrobiły? Girls in Love, DJ and Housecat i Ramis już teraz w Meloradio. 16 do 22.

Ale on jest zdolny. Timmy Trąbka, Timmy Trumpet i Ale Farben. Chase the Feeling, tak nazywa się jego nowość, a w sumie to ich. I tak gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia na wszystkie wasze nowe ulubione numery. Pamiętajcie, że możecie cały czas głosować. Wbijajcie na meloradio.pl w zakładkę 30 Meloradia. No i dawajcie nam znać, jaki numer podoba wam się najmocniej, jaki w ogóle wam się nie podoba, tak żebyśmy wiedzieli, które z tych rzeczy, które są tam w propozycjach i w 30 wam grać częściej. No, żeby wam się lepiej słuchało Melo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

posiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwal Ant On Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me dry your... Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.